0: bordelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny w

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

prawieć jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

0: Dziś rano w Koninie niebo będzie całkowicie zasłonięte chmurami. Termometry pokażą 11 kresek, więc warto się ciepło ubrać. Wiatr będzie umiarkowany, a jakość powietrza pozostanie dobra. Wieczorem czeka nas silniejszy wiatr, który może trochę utrudniać jazdę, dlatego zachowajcie ostrożność na drogach. Nocą temperatura wzrośnie do 22 stopni. Jutro nadal spodziewamy się chmur, a maksymalna temperatura sięgnie 23 kresek. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 Konin wiadomości.
1: Jest szósta News SK2, Anna Łobocka. Pali się ponad 100 hektarów lasu niedaleko Warszawy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Od wczoraj z ogniem w miejscowości Międzyleś walczy kilkuset strażaków. Do pomocy mają śmigłowce, w tym policyjny Black Hawk. Ogniem objęty jest las w powiatach wołomińskim i mińskim, mówi Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
2: Szacujemy na chwilę obecną, że ponad 100 hektarów lasu jest objęte pożarem. W chwili obecnej ta intensywność tego pożaru spadła. Teraz wykonujemy oborania tego pogorzeliska, żeby zabezpieczyć się nad przedostawaniem się na następne kwarty tego lasu. I bardzo ciężka praca przez całą noc, żeby te całe pogorzeliska przygasić, żebyśmy nie dopuścili do rozwinięcia się pożaru.
1: Z powodu szybko rozprzestrzeniającego się ognia konieczna była ewakuacja ponad 40 mieszkańców Ołdakowizny i Rządzy, które leżą w pobliżu lasu. Mieszkańcy przyznają, skala żywiołu jest ogromna.
3: 40 kilometrów
4: jest
3: tak zadymione całe miasteczko i czuć dym wszędzie.
1: Służby nie wykluczają, że przyczyną pożaru lasu było podpalenie. Pieniądze na sprzęt cyfrowy dla polskiej armii mają zagwarantować szyfry nie do złamania. W Legionowie podpisano pierwsze umowy finansowane z programu SAFE. Dotyczą dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Do tych trafią nowoczesne urządzenia kryptograficzne, ale też sprzęt gwarantujący wymianę tajnych informacji, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Kontrakty na ponad 3 miliardy złotych z polskimi firmami. Dzisiaj 4 umowy, jutro kolejne 8, a później jeszcze w procedurze wspólnych zamówień.
1: Do końca tygodnia ma zostać podpisanych około 40 umów w ramach SAFE. Ponad 1500 projektów społecznych zrealizowanych przez prawie 7500 uczniów. Tak w liczbach wygląda tegoroczna edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii.
6: Dla nich, czyli 15-18-latków, bardzo często jest to pierwsze doświadczenie realizacji projektu zespołowego, który trwa kilka miesięcy.
1: Mówiła Klaudia Wyszyńska z Fundacji Zwolnieni z Teorii. Najlepsze projekty zostaną nagrodzone srebrnymi i złotymi wilkami. Szczegóły na zwolnienisteorii.pl.
7: SK2 Sport.
1: Wiemy, kto powalczy w finale baraży o awans do piłkarskiej ekstraklasy. Chrobry Głogów po rzutach karnych wyeliminował ŁKS Łódź. Emocji nie brakowało też w meczu Wieczystej Kraków i Polonii Warszawa. Zespół z Krakowa wygrał 3-2, choć przez całą drugą połowę grał w 10. Dzieje się też we French Open. Maja Chwalińska po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju. Wczoraj wygrała z Elise Mertens. Z kolei Hubert Hurkacz przegrał z Francisem Tiafoe.
8: No nie ten mikrofon. Prawie. Zacząłem mówić prawie, ale...
9: No i prawie ci się udało.
8: Prawie źle kliknąłem. Prawie 3 minuty po 6. Dzień dobry.
9: Oj, to trzeba się dzisiaj naprawdę mocno rozruszać, żeby się rozruszać coś tu, bo to już tak koniec tygodnia na oparach człowiek jedzie.
8: Poruszaj tym wskazującym.
9: Za dużo wysiłku.
8: Dwa przysiady wskazującym. Na początek. No na początek.
9: Co mi się, no dobra, no.
7: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
9: Zgiąłem, nie chcę się wyprostować.
8: Ten wskazujący?
9: Nie chce mi się go wyprostować.
8: Widzę, że go zgiąłeś właśnie.
9: Tak.
8: No weź.
9: Nie chce mi się go wyprostować.
8: Naciągnij go.
9: Pod kołderkę.
8: Dobrze, ale nie ma kołderki. Jest przyjemne, klimatyczne studio z najlepszymi polskimi hitami. Jesteśmy my, jesteście wy, mamy
9: Dzień
8: nadzieję.
9: Dobry.
8: Po drugiej stronie.

0: Czyli w skrócie nie oglądaj się za siebie, bo ci z przodu ktoś cię zaskoczyć może.
1: No uważajcie, uważajcie. Posłuchajcie, to tak nieładnie patrzeć w telefon, jak się rozmawia z kimś, ale my teraz
0: to ja
1: z kolegą
0: też.
1: Patrzymy.
0: To ja też.
1: Patrzymy. Czekaj.
0: To ja też. No
1: tutaj
0: dobra, to
1: dużo,
0: tak posiedzimy
1: dużo,
0: sobie, tak?
1: Dużo.
0: Dobra,
1: dużo.
0: Liczymy od niedzieli czy od poniedziałku liczymy?
1: Od poniedziałku.
0: Od poniedziałku, no to ja też. Rozmawialiśmy z Jarząbkiem poza anteną. Czy udało nam się w każdy dzień w tym tygodniu liczyć od poniedziałku?
1: Od niedzieli liczmy.
0: Od niedzieli to
1: tak.
0: Nie, to ja nie.
1: A ja tak.
0: Ustalaliśmy, czy udało nam się przekroczyć dziennie 10 tysięcy kroków.
1: To jest taka bariera, wiecie, psychologiczna, prawda? 10 tysięcy kroków to powinno się robić dziennie, tak mówią niektórzy dietetycy, którzy się znają na odchudzaniu podobno. Nie wiem, bo u mnie to nie działa. A, uwaga, w tym tygodniu nie było dnia, licząc nawet od niedzieli, nie było dnia, żebym nie przekroczył tej bariery. Proszę bardzo, niedziela 15 tysięcy.
0: Kto by pomyślał?
1: 17 tysięcy.
0: Kto by pomyślał, panie
1: Proszę
0: Jarząbek.
1: Bardzo, wtorek 10 tysięcy, środa 10,5 tysiąca, no i wczoraj 12, prawie 13
0: To dlatego ci ten paluszek boli, nie możesz go rozprostować.
1: Ale jest
0: bo
1: nie...
0: cały czas patrzysz w telefon, klikasz tymi palcami i sprawdzasz te kroki. No.
1: Myślałem, że chodzę na rękach. Nie, nie, nie, ale posłuchajcie, no chciałem się pochwalić Przemiwowiec, bo to jest sukces.
0: Jest sukces. Mam nadzieję,
1: sukces.
0: Że troszeczkę tam pół kilo poszło w dół chociaż.
1: Nie, już nadrobiłem. Spokojnie.
0: Już nadrobiłeś.
1: Oczywiście, że tak.
0: A, bo wiedziałeś, myślisz, że przeszedłeś i mogłeś więcej zjeść.
1: Myślisz, że ja chodzę dla tego, dla fanu? Nie, ja chodzę do spożywczego i z powrotem.
0: Okej, okay. I dlatego tyle kroków. I dlatego tak tyle jest. Kroków. Ale to jest sukces. To jest sukces. Trzeba zamienić minusy w plusy. Zawsze w

0: Wiedziałeś, myślisz, że przeszedłeś i mogłeś więcej zjeść.
1: Myślisz, że ja chodzę dla tego, dla fanu? Nie, ja chodzę do spożywczego i z powrotem.
0: Okej, okay. I dlatego tyle kroków. I dlatego tyle kroków. Ale to jest sukces. To jest sukces. Trzeba zamienić minusy w plusy. Zawsze. Jakiś sukces osiągnęliście w tym tygodniu, niekoniecznie sportowy.
1: Ale oczywiście, że osiągnęliście jakiś sukces. Pytanie tylko jaki? 726-826-826 albo Messenger. Najgłupsza, najdrobniejsza rzecz może się okazać sukcesem. Pochwalcie się, co w tym tygodniu udało wam się osiągnąć.
0: Zobaczcie, jak Jarząbek w was wierzy. Dajcie oczywiście, mu znać, że ma rację. 726-826-826. Jakie mieliście sukcesy w tym tygodniu? SK2. O Messengerze pamiętajcie, tam można wysyłać głosówki.
1: Wydłubałem pestki z arbuza też raz.
0: Wszystkie.
1: Wszystkie.
0: Sukces.

0: 19 minut po godzinie 6. Za nami Jeremi Sikorski. Za chwilę grupa Łzy z głośników waszego radia, a my tutaj odbieraliśmy telefony poza anteną i no, niektórych rzeczy nie da się zrozumieć z tego telefonu, ale jest ciekawy, posłuchajcie.
1: Cześć, tu Margarita. Potrzebuję na drogę, bo wczoraj zrobiłam kolczyk w języku. Pozdrawiam.
0: Ja tylko zrozumiałem o kolczyku w języku i to też tłumaczy niezrozumiałość tego telefonu.
2: Ale sukcesem jest to, że w ogóle cokolwiek powiedziała.
0: To raz, a dwa, niektórzy chcą mieć kolczyk w języku i jakby jako swój sukces życiowy osiągnięcie takie mają, że już ten kolczyk w buzi jest.
2: Tak? Ludzie sukcesu piszą też do nas na 726-826-826. Proszę bardzo, mój sukces w tym tygodniu. Pierwszy raz w środę udało mi się wejść do żabki tylko po jedną rzecz i wyjść tylko z jedną rzeczą.
0: Sukces. Ja domyślam się, jaka to o 6 rano może być jedna rzecz, mała, poręczna.
2: Nie wiem, kiedy to było. Może to było wieczorem, no.
0: A może to było
2: nie
0: wieczorem.
2: Nie oceniaj, mój drogi. Ludzie sukcesu, można cały czas dzwonić 726-826-826 albo Messenger. Co udało wam się w zeszłym tygodniu zrobić? Czym byście się chcieli pochwalić? Eska.

0: Są pewne plusy płynące z tego, że ciągle pada.
1: Tak,
0: są.
1: Bo, słuchajcie, no po wiosennych opadach w niektórych regionach Polski zaczynają pojawiać się pierwsze kurki. Choć są to tylko małe okazy.
0: Normalnie kurki rosną od czerwca do października. Zobaczcie, jest 29 maja i kurki już są, bo najlepsi grzybiarze wiedzą, gdzie szukać tych majowych.
1: Bo najlepsi grzybiarze to są kozaki.

0: Autopromocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
0: Największe święto polskiej muzyki.
2: Właśnie dlatego nie

0: Zakochaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
1: Reklama.
2: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie, jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.
10: Dziś w Koninie poranek przywita nas całkowitym zachmurzeniem i temperaturą około 13 kresek. Ciśnienie będzie stabilne, a jakość powietrza dobra, więc oddychać można pełną piersią. Po południu termometry pokażą nawet 22 stopnie, ale niebo nadal pozostanie zasnute chmurami. Wieczorem temperatura wzrośnie do 23 stopni, jednak słońca nie ujrzymy. Wiatr będzie łagodny, dlatego nie przewidujemy żadnych niespodzianek. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
11: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Około 1000 osób walczy z ogromnym pożarem pod Warszawą. Płonie las w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Prace strażaków, policjantów i terytorialsów wspomagają śmigłowce, samoloty i drony. Z okolicznych miejscowości ewakuowano 42 osoby. Nie ma informacji o poszkodowanych, a najnowsze informacje o pożarze w newsach o 7.00. Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii. Dwie osoby zostały ranne. Dron znalazł się w przestrzeni powietrznej państwa NATO w wyniku rosyjskiego ataku na cele w Ukrainie. We Francji padł kolejny rekord majowej temperatury. Na zachodzie kraju słupek rtęci pokazał po południu 37,8 stopnia Celsjusza. Służby Meteo France oceniły, że obecna fala upałów jest historyczna.

0: nie spada, bo ma pelerynę.
1: Ja powiem więcej, nawet nie to, że nie spada. On idzie cały czas w górę.
0: Cały czas.
1: Metzner ze swoim utworem Gotham, który to usłyszeliście przed chwilą na antenie Radia SK2, to numer 3 naszej polskiej gorącej dwudziestki. Numer 3, bo awansował.
0: Proszę bardzo.
1: Ale to wie, się co może będzie zmienić
0: dzisiaj. No, dlatego o tym mówiłem, bo to dziś już ostatni rzut waszych kliknięć na sk2.pl w zakładce Gorąca Polska dwudziestka, bo o 18 już wszystko będzie domknięte, lista przygotowana, kolejne notowanie dziś wieczorem.
1: My jesteśmy inni niż politycy, my zachęcamy do tego, żebyście brali udział w głosowaniu, w referendach różnego rodzaju, prawda? Zapraszamy do naszego referendum sk2.pl.
0: Tak, zapaszcie sobie herbatkę, niech zapadnie zmrok, niech ona wystygnie i wtedy zagłosujcie.
1: Grupa. I zastanówcie się dokładnie.
0: Hej, już teraz.
1: No to hej!

0: Tak, te gitary, to znaczy, że to był Szymon Wydra z grupą Carpe Diem i on już wie. Taki utwór tego utworu, że wie, no to wie. 13 minut zostało nam do godziny 7. Mamy telefon w sprawie sukcesu, czy coś w tym tygodniu osiągnęliście?
1: Tina Breska. Mi w zeszłym tygodniu udało się sparować wszystkie skarpetki i nawet nie została mi żadna. Pozdrawiam.
0: Można?
2: To czym się u ciebie żywi ten potwór skarpetkowy, który pożera skarpetki?
0: Może majtkami dziurawymi.
2: Sprawdź majtki w takim razie.
0: Tak.
2: Czy wszystkie są?
0: Czy wszystkie te z dziurami są? Bo jak tych bez dziur nie ma, to może się przerzuciło na co innego.
2: Może tak być. No, trzeba uważać.
0: Jest jeszcze SMS. Wpadł taki. Cześć załogo Eski 2. Dziwne, 3. Spróbujcie przejechać po raz pierwszy prawie 3000 km w ciągu 4 dni. Mój Marek, zawodowy kierowca, tego dokonał. Zrozumie to tylko zawodowy kierowca, bo nawet nie wiem, ile razy okrążył kulę ziemską. Pozdrawiamy w trasie w Niemczech Dobrusia i Marek.
2: Pozdrawiamy w takim razie Dobrusię, Marka i tyłek Marka.
3: SK2.
0: Ale poczekaj, jak Dobrusia z nim jedzie, to ją też powinno z siedzenia boleć.
2: A z nim jedzie? Tak napisała, że jedzie?
0: No pozdrawiamy w trasie
2: w Niemczech.
0: Napisała,
2: że Marek przejechał 3000 km.
0: A no dobra, no ale Dobrusia jedzie teraz z Markiem.
2: Może Dobrusia 1000 km spędziła
0: gdzie indziej. Może ma wygodniejszą poduszkę.

0: No jest jeszcze sobota i jest jeszcze niedziela poza tym tygodniem, a Lambery idealnie trafiła na dzisiaj, w piątek, utwór zatytułowany Piątek. 3,5 minuty zostało do 7.
1: O 7 punktualnie newsy w Radiu SK 2 i zróbcie głośniej, ponieważ mamy najnowszą informację w sprawie ogromnego pożaru pod Warszawą.
2: SK 2.

0: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci. Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Masz firmę? Kupujesz w Brico Marché? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
9: I po reklamie.
10: Dzisiaj rano w Koninie czeka nas przyjemna aura. Temperatura wyniesie około 13 kresek, a niebo będzie w większości zasnute chmurami. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na nasze samopoczucie, a wiatr z zachodu będzie delikatny. Po południu termometry pokażą 22 stopnie, ale zachmurzenie nadal będzie dominować. Wieczorem temperatura wzrośnie do 23 stopni, choć chmury nie ustąpią. Zaraz w SC2 newsy, dlatego zostańcie z nami, by być na bieżąco.
11: Jest

0: 7 News S-K2 Łobocka. Cała noc walki z ogniem. Strażacy już kilkanaście godzin zmagają się z pożarem ogromnego pożaru lasu w Międzylesiu pod Warszawą. Od rana działania mają ponownie wesprzeć samoloty gaśnicze i śmigłowce. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski, który obserwuje akcję. Mateuszu, jak minęła noc?
1: Strażacy podkreślają, że noc była bardzo trudna, ale udało się ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. W akcji bierze udział około 1000 osób. Strażacy, policjanci, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Służby Leśnej. Dziś rano do działań mają ponownie wrócić samoloty gaśnicze i śmigłowce, które wczoraj kilkukrotnie zrzucały wodę nad płonącym lasem. Na miejscu widać też poprawę pogody. Przede wszystkim praktycznie ustał wiatr, który w czwartek powodował bardzo szybkie rozprzestrzenianie się ognia i utrudniał działanie z powietrza. Nadal zablokowana jest droga krajowa numer 50, a ewakuowanych zostało 42 mieszkańców okolicznych terenów.
0: Rosyjski dron uderzył w Rumunii, kraju NATO. Bezzałogowiec uszkodził 10-piętrowy blok w miejscowości Gałacz. Poszkodowane zostały 4 osoby, dwie z nich z lekkimi obrażeniami trafiły do szpitala. Ewakuowanych zostało 70 osób. Było uderzenie i wszystko się zapaliło. Znalazłem odłamki. Wygląda na to, że z drona spadł na podwórku dwie uliczki stąd. Był bardzo głośny huk, niemal natychmiast po ogłoszeniu alarmu. Widać wyrwę w jednym z bloków. Mówił jeden z mieszkańców. Resort obrony Rumunii bada wszystkie szczegóły incydentu. Będą biegać i pomagać jutro w Nowym Sączu. Bieg po uśmiech. To nie tylko sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim zbiórka pieniędzy dla chorych dzieci, którymi opiekuje się Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza, mówi Justyna Sokołowska-Woźniak z Wyższej Szkoły Biznesu, która bieg organizuje.
2: Co roku mamy więcej uczestników. Oczywiście rośnie cały czas kwota, którą udaje nam się zbierać. W tym roku postawiliśmy sobie bardzo ambitny cel zebrania 110 tysięcy złotych. W zeszłym roku udało nam się zebrać 100 tysięcy. W tym roku będziemy wspierać 6-letnią mieszkankę Cieniawy. Drugą osobą, którą chcemy wspierać, to 13-letni mieszkaniec Gorlic. Dzieciaki będą mogły kontynuować swoje leczenie.
0: Bieg po uśmiech jutro. SK2 Sport. Piłkarska kadra rozpoczęła zgrupowanie we Wrocławiu. To przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią, ale oczy kibiców skierowane głównie na Roberta Lewandowskiego, który zmienia klub i jest też pytany o przyszłość w reprezentacji.
3: W moim wieku już ciężko tak jest planować do przodu, no bo to też wiadomo, że dobro reprezentacji zawsze będzie najważniejsze.
0: Mecz z Ukrainą w niedzielę. Oskar Pietuszewski przedłużył o 2 lata kontrakt z FC Porto. Nowa umowa piłkarza ma obowiązywać do 2031 roku.
4: 6:30.
5: Tak, mam piątek, piękny dzień, 29 dzień maja.
4: Ja bym chciał powiedzieć wam wszystkim, żebyście się nie oszukiwali. My wiemy, że wszyscy lubimy chodzić do pracy.
5: Nie oszukujmy się, wszyscy wracać też lubimy, prawda?
4: Tylko najbardziej ten czas między chodzeniem nas lekko irytuje, żeby ostrzej nie powiedzieć.
6: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
5: Nie wiem, ile by musieli mi zapłacić, żebym do pracy chodził.
4: Wszystko zawsze zautomatyzowane musisz mieć, co?
5: To jest.

0: Jest pełna głowa marzeń w piątek, bo weekendu początek i tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy sobie tutaj tych epitetów do piątku dołożyć, bardzo ładnych epitetów.
1: Jest to sukces, że za nami już poniedziałek, wtorek, środa i czwartek, prawda? To jest jednak sukces.
0: Dzisiaj, dzisiaj o sukcesach. Właśnie dzisiaj o sukcesach w Radio SK2. 11 po 7. Dobra pora na telefon kolejny, słuchamy.
2: Witam wszystkich. I moim sukcesem w zeszłym tygodniu było to, że poszedłem z dziećmi na trampoliny i wytrzymałem 2 godziny takiego naprawdę intensywnego skakania. No, jak skończyły mi się jakiekolwiek aktywności fizyczne, uważam to za naprawdę niezły sukces.
1: Brawo, sukces, brawo. To był sukces, tak oczywiście, brawo, brawa. Oczywiście.
0: Klap, klap, klap.
1: Chcę powiedzieć, że ja też... Kiedyś, raz w życiu byłem na trampolinach z dziećmi i to też był sukces, ale nie mój.
0: Trampoliny!
3: SK2. SK2.
1: Wytrzymała!
0: Wytrzymała, skupana. Dobrze, dobrze.
1: Ale było blisko, że pękła. Pękłaby.
0: Pękłaby.
1: Ale nie pękła.

0: 17 minut po 7, tu Radio SK2, tu najlepsze polskie hity i doniesienia. Co jeść, a czego nie jeść? Jest taki nagłówek, że Włoszki chrupią go do obiadu. Pomaga na trawienie i uczucie ciężkości. Powiem tylko tyle, chodzi o fenkuł.
1: Fenkuł?
0: Czymkolwiek jest.
1: Polki fenkułu żadnego nie potrzebują. Nasze biało-czerwone, wzdęcia, uczucia ciężkości, nic z tych rzeczy u nich nie zachodzi. Nie, Polki takich rzeczy w ogóle nie robią.
0: Albo zamiast fenkułu jedzą polskie fiołki. Jak już to robią, to pachnie tylko fiołkami.
1: Ta jest. SK2. Niech nikt nie mówi, że jest inaczej. Chcę żyć z tym przeświadczeniem.
0: Cały czas.
1: Cały czas. Cały czas.

0: 25 minut po 7 w Niemczech trwa operacja Pastwisko dla niezorientowanych. Już tłumaczymy, o co chodzi. Już kiedyś o tym mówiliśmy, ale teraz wszystkie tropy prowadzą do nas, bo Niemcy ścigają zorganizowane grupy przestępcze, które kradną krowy, a trop prowadzi do Polski.
1: No, to pewnie za wszystkim stoją jakieś nasze polskie byki z jakiegoś gangu.
2: SK2.

0: Ale ten czas zasuwa.
1: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
0: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach.
1: Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gorącem Polska 20.
1: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
0: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
8: Jakich ludzi?
7: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
8: Ojciec, nie to okno. To tu.
7: Gdzie?
8: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
7: I to tu?
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
10: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
11: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
10: To okna PCV z fabryki Bros?
11: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jedziemy!
15: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
16: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
17: I po reklamie.

7.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Strażacy już kilkanaście godzin zmagają się z pożarem lasu w Międzylesiu pod Warszawą. Od rana ich działania wspomagają samoloty gaśnicze i śmigłowce. Część mieszkańców okolicy spędziła noc poza swoimi domami. Ewakuowano łącznie ponad 40 osób. Nikt nie został poszkodowany, a do tematu wrócimy w newsach o 8.00. Dzisiaj podpisanie kolejnych umów z polskimi firmami w ramach programu SAFE. Pierwsze podpisane były wczoraj i dotyczyły dostaw przez polskie firmy na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Z pieniędzy SAFE korzystać będzie ponad 10 tysięcy polskich firm. Mężczyzna, który planował zamach podczas koncertu Taylor Swift, skazany na 15 lat więzienia, został zatrzymany w sierpniu 2024 roku na dzień przed pierwszym z trzech planowanych koncertów w Wiedniu. Beran A. jest Austriakiem pochodzenia północno-macedońskiego, który złożył przysięgę wierności państwu islamskiemu.

0: mężowi na świecie, bo ma dzisiaj urodziny, będę miała w końcu pełnoletniego męża. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam i słuchaczy, i prowadzących.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
2: I w tym momencie odbieramy już wszystkie telefony na żywo.
1: Pierwszy telefon na żywo, dzień dobry. Jak masz na imię? Kogo pozdrawiasz? Kim ten ktoś jest dla ciebie?
3: Cześć, z tej strony Fiona. Pozdrawiam Mateusza, który miał w poniedziałek urodziny. Dominika, Aneczkę, Piotrusia, Ulę, Roberta, Natalkę, Julkę i Grzesia. Pozdrawiam, Fiona z Łodzi. Buziaki dla nas.
1: Buziaki, pa, pa. Dzięki, pa. Kolejny telefon. Jak masz na imię? Kogo pozdrawiasz? Kim jest dla ciebie?
4: Cześć, tu Kasia. Pozdrawiam moją mamę Małgosię, pozdrawiam moje koleżanki, kolegę Marcina, najlepszego baristę w Warszawie i cały wszyscy słuchaczy Ekipa.
1: Aż Jarzobek chce siorbnąć kawą w tym momencie.
2: Idę, ma poszukiwany Marcina.
1: Kolejny telefon, halo, dzień dobry, tu PKP, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?

0: Raka z naszej pracy, mhm. Asię, Agnieszkę i resztę tych cymbałów.
1: A kto pozdrawiał? Jak masz na imię?
0: Przemek.
2: Przemek. To jeszcze ze dwie trąby znajdziecie i macie orkiestrę. No.
1: Tu się ktoś rozłączył, kolejny telefon. Halo, dzień dobry, tu PKP.
3: Dzień
1: kogo
3: dobry,
1: pozdrawiasz? Jak masz na imię?
3: Mam na imię Alicja i pozdrawiam mojego szwagra, który jedzie za mną samochodem, mhm. i siostrzenicę Kingusię.
1: Pięknie poszło. Szerokości, kolejny telefon, tu PKP, dzień dobry, słuchamy.
4: Dzień dobry, mój imię Wryjej, chcę pozdrawić mojego Pawła i moją koleżankę Zosię.
1: Koleżankę Zosię, zrozumieliśmy, reszta była troszeczkę niezrozumiała.
2: Tajemnicą,
1: tak, pozdrawiamy.
4: Tatę Pawła i Zosię.
1: A tatę!
2: Tatę Pawła.
1: Dobra, już rozumiemy, wszystko wiemy, pozdrawiamy. Kolejny telefon, tu się ktoś nie doczekał. Kolejny telefon, halo, dzień dobry, tu PKP.
5: Dobry, mam na imię Ola i
1: pozdrawiam
5: moją rodzinę i klasę, moją klasę
1: 3B. 3B, też chodziłem do 3B. Tylko w innym roku. I teraz ostatni telefon na dziś przyjmijmy. Tutaj PKP, proszę słuchać nas przez telefon, nie przez radio. Słuchamy, dzień dobry.
6: Cześć, z tej strony Piotr. Tydzień czasu was nie słyszałem, byłem w Tunezji. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy razem ze mną odpoczywali.
1: Proszę bardzo, Piotruś.
2: Ja dziękuję za takie te pozdrowienia.
1: Za takie pozdrowienia, to ja ci serdecznie dziękuję.
2: Serdecznie ci dziękuję.
1: Zazdrościmy, Piotruś. Wszystkiego dobrego, no. Oczywiście. Adios! Kolejne PKP w przyszłym tygodniu.

0: myśla.
1: Wideo Wyszkoni, znaczy wideo Jania Wyszkoni w Radio SK2, 8 minut do 8. Gazetka w ręce,
2: jest, to coś będzie. Nie dość, że ładnie pachnie druk, to jeszcze czytam sobie, że Wiki Gabor chce nagrać romski hymn z Edytą Górniak.
1: Z Edytą Górniak?
2: Z Edytą z tą samą.
1: Przepraszam bardzo, czy Romowie jadą na mundial?
2: Nie, Romowie nie jadą na mundial, mój drogi.
1: To może to i dobrze.

0: nasz towar eksportowy. Wygraliśmy Eurowizję Junior za sprawą tego utworu. Anyone I Want To Be. Tu troszkę po polsku, tu troszkę po europejsku, bo wiadomo, trzeba było jakoś zabłysnąć wtedy. 5 minut zostało do godziny 8. Gramy w Państwa Miasta po 8. Prezent marzeń wartości 500 zł do zgarnięcia.
1: Ja tylko przypomnę, że Europa to nie państwo, gdybyście chcieli wiedzieć.
0: Tak, 726-826-826. Tak SMS-owo się można zgłaszać, a na Messengerze zostawcie nam swój numer telefonu. Dzisiaj jest Dzień Sąsiada, więc zgłaszajcie.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
3: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
11: I po reklamie.
12: Dziś w Koninie niebo zdominuje zachmurzenie, ale temperatura nie będzie zła. Rano termometry pokażą około 15 kresek. Powietrze jest dobrej jakości, a ciśnienie pozostanie stabilne. Po południu możemy liczyć na wzrost temperatury do 22 stopni. Jutro nadal przewidujemy chmury, ale temperatura wzrośnie do maksymalnie 23 kresek. Wiatr będzie umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych planach. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 Konin wiadomości.
13: Jest ósma, newsy SK2 Anna Łobocka. Pogorzelisko to ponad 300 hektarów lasu. Przy gaszeniu pożaru pod Warszawą pracuje blisko 800 ratowników i 200 pojazdów. Wznowił loty

0: Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: I po reklamie.
2: Dziś w Koninie niebo zdominuje zachmurzenie, ale temperatura nie będzie zła. Rano termometry pokażą około 15 kresek. Powietrze jest dobrej jakości. Wiatr będzie umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych planach. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 Konin wiadomości.
3: Jest ósma, newsy SK2 Anna Łobocka. Pogorzelisko to ponad 300 hektarów lasu. Przy gaszeniu pożaru pod Warszawą pracuje blisko 800 ratowników i 200 pojazdów. Wznowił loty

0: Strażacy opanowali sytuację, przekazał dzisiaj nadbrygadier Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej.
1: Mamy 225 zastępów, ponad 800 ratowników Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.
0: Jak dodaje, finalne szacowanie pogorzeliska może zająć jeszcze kilka dni.
1: Na chwilę obecną teren objęty pożarem szacujemy na około 300 hektarów, natomiast szacowanie dokładnej ilości spalonego lasu będzie po zakończeniu działań.
0: Jeśli warunki pogodowe się nie zmienią, do domów jeszcze dziś będą mogli wrócić ewakuowani mieszkańcy z okolicznych terenów.
2: Po Krakowie ruszyła lawina. W Radomiu rozpoczęło się zbieranie podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Radosława Witkowskiego oraz Rady Miasta. Akcja planowana była od dawna, mówi Filip Waligórski z Komitetu Referendalnego.
3: Jest to inicjatywa całkowicie społeczna i doprowadzimy do tego, że prezydent miasta, który nie potrafi zarządzać Radomiem już od dwóch kadencji, a teraz już trzecią kadencję nie potrafi tym Radomiem zarządzać, został odwołany.
2: Prezydent Radosław Witkowski zapewnia, że jest gotów do dyskusji.
4: Mogę Państwu zadeklarować, że jeśli pozyskam informacje, gdzie podpisy są zbierane, to oczywiście mogę się tam pojawić nawet z kawą, bo mogę porozmawiać o sprawach, które są ważne z punktu widzenia Radomia według tego komitetu.
2: By doszło do referendum, należy zebrać około 15 tysięcy podpisów. Komitet ma na to 60 dni. Przed nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusji ekspertów, drugiego między innymi pokazy i warsztaty dla publiczności.
5: SK2 Sport.
2: Dziś w Paryżu polski pojedynek. W samo południe w trzeciej rundzie French Open Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet, zdecydowaną faworytką Świątek. Nie ma wątpliwości, Michał Chojecki z redakcji sportowej Super Expressu.
6: Zwycięstwo Magdy Linet nad Igą Świątek na paryskiej morsce byłaby gigantyczną sensacją.
2: W marcu, przypomnę, w Miami Linet sprawiła niespodziankę i wygrała ze Świątek. Kolejny krok koszykarzy za Stalu Zielona Góra w stronę finału Orlen Basket Ligi. W drugim meczu swojego półfinału wygrali z Arką Gdynia 85-83 i prowadzą 2-0.
7: Zgłoszenia spływają a propos sąsiadów. Bardzo nas to cieszy.
8: Jestem bardzo zadowolony z waszej twórczości. Trzy słowa do ojca sąsiada, czy do sąsiada?
7: Do sąsiada, to zgłoszenie do państwa miast. Pamiętajcie o tym. Za kilkanaście minut zagramy. Tymczasem 4 po 8. Cześć ponownie.

0: 10 minut po 8.
1: Ale są plany, ale będzie fajnie, ale będzie szybko.
0: Co ty taki nakręcony?
1: Europa planuje internet pod lodami Arktyki.
0: To jest skomplikowany temat.
1: To wytłumacz państwu, panie profesorze, w takim razie, inżynierze.
0: Chodzi
1: bo ty kończyłeś te szkoły, że wszystkie, no, mów.
0: Chcą ominąć trasy zagrożone działaniami wojennymi.
1: No.
0: Jeśli chodzi o światłowód, tak jak Morze Czerwone. I
1: tak
0: jest taki projekt, który przewiduje wykopanie tunelu pod Arktyką, czyli pod biegunem północnym miałby przebiegać światłowód.
1: Teraz wytłumacz państwu, północny to jest ten na górze czy na dole?
0: Na górze.
1: To jest ważna sprawa.
0: W okolicach bieguna północnego miałoby to wszystko przebiegać. Inwestycja ma zostać uruchomiona niebawem, bo to za 4 lata, w 2030 roku. Prace badawcze już trwają. Światłowód pod biegunem.
1: Tak. I już w internecie widzicie, nie pooglądacie sobie wy z Bereźnicy tych filmików hot.
0: Będą same cold. Eska.

0: Lubię zamiatanie, lubię zamiatanie gitarką w tym utworze.
1: Nie mów tego głośno, podobno żona słucha, tak?
0: No ale zamiatanie gitarą.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Najwyżej mikrofibrę do gitary sobie doczepię i będę sprzątał całe mieszkanie gitarą. A co?
5: A jak, oczywiście.
0: A jak. Ola i Marek, dzień dobry. Odbiegając od tematu sprzątania, zagramy w Państwa miasta, co?
6: Tak,
0: no hej, tak jest.
5: Tak jest, no hej.
0: Są jakieś aktywności, czyli że jesteście, mam nadzieję, że z zasięgiem u was wszystko w porządku. Jeśli nie, to ja przypominam zasadę, a wy poprawiajcie zasięg. Losujemy wam literę z koła, kręcąc w prawo lub w lewo. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii.

0: upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń wartości 500 zł. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Jak się joker wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
1: Tak.
0: No i tak, właśnie. Tak. O, dobra, no, już właśnie. Myślałem, że zasięg. Dobrze. Ale dwa taki były. Były dwa taki, więc możemy zacząć.
2: Konkurs.
0: Olunia, Olunia
2: prawo
0: pierwsza.
2: Czy w lewo?
1: Prawo.
2: Prawo.
0: No i jakżeś to zakręcił?
2: No i jakżem to zakręcił?
0: No, no, no chyba dobrze. Litera L.
2: L.
0: L.
2: L.
0: L. Okay. Jak la la la. No, 20 sekund, uwaga.
2: Państwo.
1: Lapania.
2: Miasto.
1: Lublin.
2: Znana postać.
1: Lubić.
2: Roślina.
1: Lilia.
2: Kolor.
1: Lawendowy.
2: Zawód.
1: Lekarz.
0: Mhm, dobra, 6.
2: Wiecie, co będę sprawdzał.
0: Ale
2: teraz.
0: Ja też wiem, co ty będziesz sprawdzał. Ola, jakie ty państwo powiedziałaś?
1: Ja już nie wiem.
0: A ja wiem.
2: A ja wiem. No, Ola.
0: Powiedziałaś Laponia.
1: No, aha, okej.
2: Okay, a wiesz, co to jest Laponia?
1: No, to już
0: po ale poczekaj. Trzeba się wyciągnąć wnioski.
2: No. Laponia to jest region we Finlandii. To jest takie jakby, wiesz co, województwo mazowieckie albo zachodniopomorskie.
0: Laponia to jest województwo Świętego Mikołaja.
2: Tak jest.
0: No, no.
2: On tam jest burmistrzem, wójtem.
1: No tak, mówiliście o tej północy rano.
0: Ale Ola, poczekaj, jeszcze nic straconego. Co prawda nie
2: Marek
0: możemy...
2: Marek się może włożyć
0: nie,
2: na państwie.
0: Nie możemy państwa zaliczyć, więc zero dla Oli, okrągłe. A Marek, zobaczymy jak pójdzie tobie, no. W prawo, w lewo?
3: W lewo.
0: W lewo.
2: W lewo.
0: Zero masz do przebicia, czyli...
2: Posłuchajcie, ja pamiętam taką edycję, że było 0-0.
0: Ja też pamiętam taką edycję, że było 0-0. Zobaczymy. Litera się wylosowała I. I z kropeczką. 20 sekund, Marku. Uwaga, państwo.
3: Irak.
0: Miasto.
3: Inowrocław.
0: Tytuł filmu.
3: I nie ma mocny.
0: Imię.
3: Irek.
0: Roślina.
3: Ireneusz. Ireneusz imię.
2: Dobra, może być.
0: Roślina.
2: Roślina.
3: Irys.
0: Potrawa. Marek już się nie stresuje chyba, co?
2: No.
0: O, już tam. Kij tam z potrawą.
3: Co tam potrawa?
0: Co tam? Dobra. No państwo jest.
2: Tytuł filmu ci nie zaliczę, bo powiedziałaś, nie ma
0: a
2: mocny.
0: Ja bym nawet, jakbyśmy wszystkiego nie zaliczyli, to no, jeden punkcik wystarczył Markowi, a państwo, miasto było...
2: Nie, no tytuł filmu i nie ma mocni, ale nie ma mocny. Ale.
0: No dobra, to dwa. Żeby nie było, że tak, że jakieś widzisz 10-0. No.
2: Posłuchajcie, no to jest taki klasyczny
0: wynik. Trzeba
2: być
0: dżentelmenem, 2-0 wystarczy.
2: Która polska reprezentacja zdobywa przeważnie, prawda, w plecy 0-2.
0: Olunia, pięknego nagrody pocieszenia lecą do ciebie w takim razie za to 0. Ale Mareczek ma dzisiaj prezent marzeń o wartości 500! 500! Cieszysz się? Za prezent jakiś taniec goryla czy coś.
2: Nie chciałbyś tego widzieć. Nie chciałbyś tego widzieć.
0: Jakbym wygrał 500, to cieszyłbym się.
2: Ja wiem, co ty byś robił, jakbyś wygrał 500. No.
0: Dobra.
2: Byśmy to robili razem do poniedziałku.
0: Tak.
4: Państwa miasta w radiu SK2.
0: I by nic nie zabrakło.
5: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: widzisz, była, wie, wszystko ogarnia, a ty nigdzie mądra. Nie byłeś, nic nie widziałeś i co?
1: A też wiem.
0: No, tak sobie wmawiasz. 27 minut po 8, teraz o nietypowej sytuacji na autostradzie A6, bo pospały się mandaty. Tysiące mandatów zarejestrowanych przez odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A6 i teraz odwołują, anulują wszystkie te mandaty, bo był błąd odcinkowego pomiaru prędkości na autostradzie A6, a za błąd był odpowiedzialny urzędnik, który w nieprawidłowy sposób dokonał konfiguracji tego typu sprzętu odcinkowego pomiaru prędkości.
1: No to rzeczywiście w to po urzędnika, więc teraz pewnie przerzucą go na jakiś inny odcinek. Peska.

0: lekarz ze Szczecina.
1: Szklanki z Krosna.
0: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
3: Te starsze i te nowsze.
1: Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda.
7: Kaufland jest fresh. Kauflandzie.
8: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrze.

0: gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: I po reklamie.
9: W Koninie szykuje się całkiem przyjemny dzień. Na termometrach zobaczymy 17 kresek, choć słońce będzie się kryło za chmurami. Wiatr powieje z północnego zachodu, ale będzie raczej słaby, więc nie powinno nas to zbytnio niepokoić. Jakość powietrza też nie budzi zastrzeżeń, co jest dobrą wiadomością dla wszystkich, którzy planują aktywności na świeżym powietrzu. Po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni, co zapewni nam komfort przez resztę dnia. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
10: 8.32 News, SK2 Anna Łobocka. Ponad 100 hektarów objętych ogniem z ogromnym pożarem lasu pod

0: Zachodu, ale będzie raczej słaby, więc nie powinno nas to zbytnio niepokoić. Jakość powietrza też nie budzi zastrzeżeń, co jest dobrą wiadomością dla wszystkich, którzy planują aktywności na świeżym powietrzu. Po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni, co zapewni nam komfort przez resztę dnia. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
1: 8.32 News Eska 2 na Łobocka. Ponad 100 hektarów objętych ogniem z ogromnym pożarem lasu pod

i żołnierze. W akcji bierze udział też policyjny śmigłowiec. Ewakuowano ponad 40 osób z okolicznych miejscowości. Nikomu nic się nie stało. NATO potępiło nierozważne postępowanie Rosji i zapowiedziało dalsze wzmacnianie obrony. To po tym, jak rosyjski dron uderzył w 10-piętrowy blok w mieście Gałacz w Rumunii. Dwie osoby zostały lekko ranne. Więcej o tym powiemy w newsach o 9:00. I jeszcze Stany Zjednoczone. Na przylądku Canaveral na Florydzie eksplodowała rakieta Jeffa Bezosa. Według mediów może to opóźnić start 48 satelitów Amazon Leo, kluczowych dla budowy konkurencyjnej wobec Starlinka konstelacji internetowej.

0: na ten czas, na 8:40, bo to pora na nasz kącik odkurzający, czyli przeglądamy newsy, nagłówki, które pojawiły się tego dnia, który mamy dzisiaj, ale nie tego roku. Dzisiaj podróż do 2008 roku, to już 16 lat. Co kręcisz głową, że nie?
1: No nie 16.
0: To ile?
1: 18.
0: A, 18.
1: Jesteś głupi!
0: Chyba ty! Tak byśmy się przekrzykiwali w 2008 roku. Właśnie tak. Dobra, 2008 rok, nagłówek, który zmienił postrzeganie całego świata, który odmienił nasz kraj.
1: 18 lat temu Super Express napisał: nie śpię, bo trzymam kredens. Tekst ukazał się po tym, jak pan Andrzej Bednarka z Suboczyn pod Częstochową skarżył się na tiry przyjeżdżające koło jego domu i one taki hałas robiły, że mu się kredens na łeb walił.
0: I nie uwierzycie, co się dzieje po tych, dobra, już obliczyliśmy, 18 latach, tak? Co się dzieje dzisiaj, 29 maja 2026 roku?
1: I pisze o tym dzisiaj Super Express dzisiejszy, który pojechał do pana Andrzeja się zapytać, jak tam panie Andrzeju, a pan Andrzej im mówi: kredensu już nie ma.
0: A ja dalej nie śpię.

0: świetliki chyba. Świetliki gasną i się zapalają.
1: A motyle co robią?
0: A motyle latają.
1: A może się zapalają do latania?
0: Może.
1: No są pełne zapału i...
0: Może ktoś jest zapalony do jazdy samochodem? To słuchajcie, bo tutaj bardzo ważne informacje od rządu płyną. 10 do 9 i teraz o tym, że przedłużone to wszystko zostanie.
1: Posłuchajcie, mieliśmy mniej płacić za tą benzynę, ten CPN cały, czyli obniżone stawki miały obowiązywać do niedzieli najbliższej,
0: ale
1: będą obowiązywać do 15 czerwca, czyli do połowy czerwca.
0: Tak, taką decyzję podjęło Ministerstwo Finansów i Gospodarki. Obniżony VAT i akcyza na niektóre paliwa do 15 czerwca.
1: A ja przypominam tylko, że za niedługo czerwcówka. A czerwcówka nie może być gorsza od majówki, prawda? Będzie się więc lało strumieniami?
0: Niby tylko zostawiają obniżony VAT i tą akcyzę, ale z perspektywy długiego weekendu będzie to czerwcówka bez VAT. SK2

0: papieru toaletowego zużyłem. A poza tym to rozwiązywałem więcej krzyżówek. W sumie jak już rozwiązana, to w tym pierwszym celu może się nawet przydać.
1: No tak, ale jak rozwiązana? A jakby mu długopis na przykład przestał pisać i byś nie rozwiązał tej krzyżówki?
2: W tym miejscu, o którym mówi słuchacz, można zrobić jakieś esy, floresy i niekoniecznie długopis jest do tego potrzebny.
3: Eska.

0: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
8: Mediamarkt.
7: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką

0: hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
5: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: I po reklamie.
9: Dziś w Koninie niebo będzie raczej szare, ale temperatura całkiem przyjemna, bo termometry pokażą 17 kresek. Wiatr delikatny, więc nie będzie przeszkadzał w planach na świeżym powietrzu. Powietrze dobrej jakości, dlatego oddychać będzie się lekko. Po południu temperatura wzrośnie.

0: do 22 stopni, więc zrobi się jeszcze cieplej. Nie przewidujemy opadów, dlatego parasole można zostawić w domu. Zaraz w radiu SK2 Newsy, więc zostańcie z nami, by być na bieżąco z najnowszymi informacjami.
1: Jest 9 News SK2. Anna Łobocka, dromadery i Black Hawk znów w akcji. Od rana biorą udział w akcji gaszenia ogromnego pożaru lasu pod Warszawą. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Tak, jestem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Powiedz, jak wygląda miejsce akcji.
2: Ponad 200 zastępów Straży Pożarnej nadal walczy z ogromnym pożarem. Według szacunków ogień objął już około 300 hektarów. Jak zapewne słychać w tle, od świtu nad pogorzeliskiem ponownie pracują samoloty gaśnicze Dromader oraz policyjny Black Hawk z podwieszonym gigantycznym zbiornikiem na wodę. Strażacy podkreślają, że dzisiejsze warunki są lepsze niż wczoraj. Przede wszystkim osłabł wiatr, który wcześniej bardzo utrudniał akcję i przyspieszał rozprzestrzenianie się ognia. Mimo to, jak podkreślają strażacy, działania mogą potrwać jeszcze nawet 3 dni.
1: Potępiamy nieodpowiedzialne, lekkomyślne działania Rosji. To reakcja NATO po tym, jak rosyjski dron uderzył w 10-piętrowy blok w mieście Gałacz w Rumunii. Dwie osoby zostały lekko ranne. Rumuńskie MSZ z kolei nazwało incydent eskalacją i oświadczyło, że podejmie niezbędne kroki dyplomatyczne. Obecnie wyjaśniane są okoliczności zdarzenia, mówi generał Gorge Maxim. Nie mamy do czynienia z atakiem na Rumunię, lecz ze skutkami konfliktu toczącego się w sąsiedztwie naszej granicy nie było możliwości podjęcia działań przeciwko temu obiektowi. Nie wiedzieliśmy, czy był to dron uzbrojony w ładunek bojowy, czy służący do zmylenia obrony. Strona rosyjska tego

Błędne kroki dyplomatyczne. Obecnie wyjaśniane są okoliczności zdarzenia, mówi generał Gheorghe Maxim. Nie mamy do czynienia z atakiem na Rumunię, lecz ze skutkami konfliktu toczącego się w sąsiedztwie naszej granicy nie było możliwości podjęcia działań przeciwko temu obiektowi. Nie wiedzieliśmy, czy był to dron uzbrojony w ładunek bojowy, czy służący do zmylenia obrony. Strona rosyjska tego

0: zatrzymana została jedna osoba, jest to mężczyzna lat 17, mieszkaniec Gliwic, który dokonał czynnej napaści na funkcjonariusza policji.
1: Policja nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

0: 3 minuty po 9:00, tutaj Radio SK2. Powiedziałabym, jakie mamy święto w kalendarzu, ale dla mnie piątek jest świętem samym w sobie. To zawsze powód, by zrobić coś inaczej. Coś dobrego zjeść, pójść do kina albo po prostu odpocząć na kanapie. Świętujmy zatem muzycznie z najlepszymi polskimi hitami, bo tylko takie wam gramy. Kasia Grodzka, dzień dobry.
1: No to gramy.

Gabriel Fleszar, jego bilet do nieba w Radiu SK 2. Za to Robert Lewandowski biletu na wyjazd z polskiej reprezentacji absolutnie nie potrzebuje. Na wczorajszej konferencji prasowej przed meczami towarzyskimi zapowiedział, że na razie nigdzie się nie wybiera i nie ma konkretnej daty zakończenia kariery w reprezentacji Polski. Przyznał za to, że jego piłkarska przyszłość i to, ile jeszcze da kadrze swojego serducha, zależą od wyboru nowego klubu. Powiem wam tak, brak konkretnej daty emerytury. Super, pięknie. I tak to jest, że w tym kraju i tak nikt z nas nie wierzy w oficjalny wiek emerytalny, więc graj nam, Robert, jak najdłużej. SK.

Od zawsze myślałam, że w tytule piosenki, którą już za chwilę zagram wam jako wehikuł czasu, jest zupełnie inne słowo, bo Grażyna Łobaszewska śpiewa, że czas nas uczy pogody. Ja zawsze słyszałam tam, że uczy pokory. I powiem wam, że w sumie obie wersje jak najbardziej pasują, bo to po prostu utwór o dojrzałości i też o tych wszystkich rzeczach, które właśnie z nią się łączą.

0: Tu Radio SK 2, gramy wam najlepsze polskie hity. Marisa, to za nami i to się oczywiście nie zmienia z polską muzyką, a wy możecie na te swoje ulubione kawałki głosować, żeby już dziś po godzinie 18 w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki usłyszeć ten swój ulubiony utwór, przy którym na sk2.pl kliknęliście takiego małego plusika. A co tam piszczy w zestawieniu? O tym już teraz gospodarz Łukasz Zduńczyk.
1: SK 2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
2: Ale ten czas zasuwa.
3: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
2: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach.
3: Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
2: Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratis sieci wkręcę. Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Soniker. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299,99 zł. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499,99 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
5: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
6: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
7: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
9: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
10: Auchan, co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.

0: piosenka ogniskowa, bo jak soczewka skupia wokół ogniska z gitarą bardzo fajnych ludzi i kojarzy się z przyjemnymi wakacjami gdzieś tam na łonie najpiękniejszej polskiej natury. Zespół Golden Life i oprócz gramy wam tuż przed godziną 10 w Radiu SK 2, a przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
3: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
2: To okna PCV z fabryki Bros?
3: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
4: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
5: MediaMarkt.
6: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
7: Tomasz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
11: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
12: No, to jedziemy.
13: Tato, czy dziś ja prowadzę?
12: Jasne, w końcu to twój dzień.
13: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Super Ekspresie.
17: I po reklamie.
18: Dziś w Koninie czeka nas dość pochmurny dzień, ale temperatura będzie całkiem przyjemna. Przed południem termometry pokażą 18 kresek, a ciśnienie pozostanie stabilne. Po południu słupki rtęci wzrosną do 22 stopni, więc będzie jeszcze cieplej. Jutro nie zapowiada się na większe zmiany. Nadal zobaczymy sporo chmur, a temperatura maksymalna sięgnie 23 kresek. Jakość powietrza będzie dobra, dlatego nie ma się czym martwić. Kolejne wieści pogodowe na antenie SK2 już za godzinę.
19: Jest 10. Newsy SK2, Anna Łobocka. Ogień nie rozprzestrzenia się. To najnowsze informacje na temat pożaru lasu pod Warszawą po odprawie ministra spraw wewnętrznych ze służbami. Żywioł spalił blisko 300 hektarów lasu. Obecnie służby pracują nad dogaszaniem pogorzeliska. Wspierają ich w tym samoloty, helikoptery i drony. Nie ma zagrożenia dla ludności cywilnej i nie są planowane kolejne ewakuacje, mówi komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
20: Udało się pożar ograniczyć już w tej lokalizacji, w której jest obecnie, nie rozprzestrzenia się nam. Zalewamy zarzewia pożaru, dogaszamy je. Mamy do dyspozycji na miejscu akcji obecnie 227 zastępów Państwowej Straży Ochotniczej Straży Pożarnej.
19: Wczoraj ze wsi Ołdakowizna ewakuowano 42 osoby. Sporo pociągów ma opóźnienie.

0: zaciśnienia to pośmiertelny wypadku na torach we Wrocławiu. Do tragedii doszło m.in. między stacjami Grabiszyn a Popowice, mówi Marta Pabiańska z PKP PLK.
1: Osoba postronna wtargnęła pod pociąg poza przejściami i przejazdami kolejowo-drogowymi. Ruch pociągów jest prowadzony po jednym torze. Część pociągów kursuje zmienioną trasą. Pasażerów prosimy o weryfikowanie swoich planów podróży na portalu pasażera i na stronach przewoźników.
0: Na miejscu pracują służby. Nowelizacja ustawy łańcuchowej przyjęta przez Sejm. Za było 381 posłów. Nowe przepisy zakazują trzymania psów i kotów na uwięzi. Określone są też minimalne warunki trzymania zwierząt w kojcach. Ich powierzchnia musi umożliwić psu swobodne poruszanie się i możliwość realizacji naturalnych potrzeb. Teraz dokument trafi do Senatu, później na biurko prezydenta, który zawetował wcześniejszą ustawę.
2: SK2 News, Konin.
3: Jan Grzelaczyk. Deficyt budżetu Konina wywołał gorącą dyskusję na sesji. Jest pan ostatnią osobą w tej radzie, na którą można liczyć, jeżeli chcemy podjąć trudne decyzje
4: dotyczące restrukturyzacji, czy to na przykład w oświacie, czy to w innych jednostkach.
3: Zwrócił się do radnego Sidora zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów. Na zarzut prezydenta Pawła Adamowa radny Sidor odpowiedział:
5: ja w tym mieście będę mieszkał, a pan wyjedzie do Poznania albo pod Poznań.
3: Jego zdaniem rosnący deficyt budżetu Konina może negatywnie wpłynąć na ocenę finansową miasta.
6: Jak psu kiełbasa, tak ta ustawa się im należała, tak wam powiem. Tutaj Radio SK 2, gramy wam 100% polskich hitów. Na dobre wejście w weekend mam dla was Dawida Podsiadło i Papa Dance. Ich usłyszymy już za chwilę. Kasia Grodzka, piątkowy dzień dobry.

Tak to jest. Jak człowiek zobaczy uśmiech tej ukochanej osoby, to góry potrafi przenosić. O ile nie będzie latał mu komar koło ucha oczywiście. Wtedy ręce opadają. Sum to Astik i za jeden uśmiech twój. Tak wam gramy w dziesiątce najlepszych polskich hitów Radia SK2. No właśnie, wracając do komarów, coraz trudniej będzie nam z nimi walczyć, bo naukowcy właśnie odkryli, że te bzyczące bestie potrafią się uczyć i zaczynają kojarzyć różne zapachy sprayów antykomarowych. No więc będą one na pewno mniej skuteczne. Wychodzi na to, że zamiast jakichś takich bajranckich psikaczy z drogerii, jedyna skuteczna metoda to ta tradycyjna, znana od dawien dawna, czyli taniec z kapciem w ręku. Tego cwaniaczki jeszcze nie rozpracowały. SK2.

0: To gwiazdy tegorocznego festiwalu w Opolu, Lady Punk i sztuka latania w Radiu SK 2. Panowie z okazji swojego 45-lecia dadzą wielki koncert ostatniego dnia festiwalu, czyli w niedzielę, a my w Opolu też będziemy. O tym, co festiwalowego przygotowaliśmy dla Was w przyszłym tygodniu, usłyszycie już teraz.
1: SK 2.
2: Autopromocja.
3: SK 2 prezentuje
4: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
3: Największe święto polskiej muzyki.
5: Właśnie dlatego nie może nas tam zaprosić.

0: Wysłuchaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Świeżo

0: Wakacje, czas odpoczynku, ale nie dla niej. Kaśka Sochacka i Madison na antenie Radia SK2. Kaśka Sochacka będzie kontynuowała swoje podróże po Polsce. To w ramach takiej specjalnej trasy po polskich amfiteatrach będzie dawała i muzykę, i radość jej towarzyszącym. Tutaj Radio SK2, zbliża się godzina 11, za chwilę newsy.
1: Reklama.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędzasz 20%. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: W Koninie dziś pogoda zapowiada się całkiem przyjemnie. Na niebie pojawią się ciemne chmury, ale nie ma co się martwić, bo deszczu nie przewidujemy. Temperatura będzie oscylować wokół 20 kresek, co jest całkiem przyjemne jak na maj. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby, więc nie zdmuchnie Wam kapeluszy. Ciśnienie stabilne nie wpłynie na Wasze samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni. Już za moment Wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 newsy.
14: Jest 11 news SK2, Anna Łobocka. Ostra reakcja prezydenta Nawrockiego na decyzję Wołodymyra Zełenskiego. 8 czerwca kapituła Orderu Orła Białego będzie dyskutować o ewentualnym odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Zapowiedział to dziś Karol Nawrocki, odnosząc się do decyzji swojego ukraińskiego odpowiednika w sprawie nadania imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek specjalnych. O szczegółach Mateusz Chłystun.
15: Jak podkreślił prezydent Nawrocki, decyzja prezydenta Ukrainy będzie napędzać Rosję, której zależy na skłóceniu naszych narodów.
16: Dostarczył najlepszego materiału rosyjskiej propagandy swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie.

W rozmowie z dziennikarzami prezydent Karol Nawrocki. Decyzję szefa ukraińskiego państwa potępił też MSZ, wręczając oficjalną notę protestacyjną ambasadorowi Ukrainy w Polsce. Wołodymyr Zełenski tłumaczył z kolei, że podjął

Powiedział w rozmowie z dziennikarzami prezydent Karol Nawrocki. Decyzję szefa ukraińskiego państwa potępił też MSZ, wręczając oficjalną notę protestacyjną ambasadorowi Ukrainy w Polsce. Wołodymyr Zełenski tłumaczył z kolei, że podjął

0: W tym kształcie nie zyskają poparcia Karola Nawrockiego. Ich autorzy z Lewicy i PSL-u zapowiadają jednak dalsze rozmowy z prezydentem w tej sprawie.
1: Trzy osoby zostały poszkodowane. Na autostradzie A4 w Mysłowicach zderzyły się trzy auta, dwie osobówki i ciężarówka. Trasa w kierunku Krakowa jest zablokowana. Na miejscu ląduje helikopter LPR-u. Policja wyznaczyła objazd drogą 86. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Korek ma kilka kilometrów.
2: SK2 News, Konin.
3: Jan Grzylaczyk. Jutro o godzinie 12 w hali sportowej w Liścu Wielkim odbędzie się rewanżowy mecz barażowy o awans do pierwszej ligi tenisa stołowego. Drużyna KTS Wicher Lisiec Wielki zmierzy się z zespołem ATS Kamix Rumia. Drugie miejsce w konkursie Innowacyjny Samorząd 2026 dla Konina za projekt Most Pieszo-Rowerowy nad kanałem Ulgi w Koninie. Przypomnijmy, most został otwarty rok temu w marcu. Jego długość to niemal 300 metrów. To most, który połączył nową część Konina ze Starówką.
4: Tu Radio SK 2, minęła 11. W tej godzinie odbędziemy podróż muzycznym wehikułem czasu. Opowiem też o pewnej ciekawej propozycji Ministerstwa Zdrowia dla palaczy. A na początek tej godziny muzycznie Anna Jurksztowicz, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

0: będziesz też.
1: Wielka chwała i szacun dla tego, kto kiedyś skutecznie powiedział: ten papieros będzie moim ostatnim, i tego się trzyma do tej pory. Za nami ostatni Edyta Bartosiewicz w Radiu SK2. No bo wiadomo, jak to jest z tym rzucaniem palenia. Jest to szalenie ciężka rzecz, ale też i wychodzi na zdrowie. A Ministerstwo Zdrowia szykuje nowy program, w ramach którego osoby palące ponad 20 lat będą mogły totalnie za darmo i bez skierowania zrobić sobie tomografię płuc, żeby sprawdzić, czy tam wszystko gra. No i chodzi oczywiście o to, żeby wykryć jak najszybciej, jeśli coś nie gra. No i ogólnie myślę, że to się palaczom naprawdę opłaca. Jeśli ktoś od 20 lat puszcza z dymem równowartość dobrego samochodu, no to przynajmniej swój przegląd techniczny będzie miał w gratisie.
0: SK2.
2: Zapominając już.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

tym wehikule czasu będzie trochę matematyki, bo przed nami wielki hit od zespołu 2 plus 1, zresztą bardzo, bardzo często coverowany przez różnych artystów i zespół Sixteen, i Robert Janowski, a nawet Jania Rusowicz nagrała swoją wersję, a mówimy oczywiście o Iść w stronę słońca.

0: Co było, to było. Nie ma co drążyć, jak wiadomo. O tym Kasia Sienkiewicz przekonuje w swoim solowym singlu. Były momenty. Tak wam gramy w Radiu SK 2. U nas tylko najlepsze polskie hity. Jeszcze przed południem Kasię usłyszymy też w duecie ze swoim bratem, bo przed nami Kwiat Jabłoni, Messiah i Robert Gawliński.
1: SK 2. Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka Radia SK 2.
3: Ale ten czas zasuwa.
4: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK 2 singiel w Tommy Graj.
3: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00.
3: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: świecie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: I po reklamie.

To nie ja i diwa polskiej sceny muzycznej, co też mówię, z pozytywnym przekazem. Żadna to uszczypliwość z mojej strony. Pani Edyta Górniak swoim talentem i osiągnięciami jak najbardziej się broni. A kto wyjdzie obronną ręką?

0: Otwarcia świątek Linet na French Open. Przekonamy się już niebawem. Dziewczyny po godzinie 12 powinny pojawić się na korcie. Tutaj Radio SK2 przed nami.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Arbuz 62% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
6: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
12: I po reklamie.
13: Dziś po południu w Koninie niebo zasnują ciemne chmury, ale temperatura będzie przyjemna, osiągając około 20 kresek. Wiatr słaby, wiejący z północnego zachodu nie będzie przeszkadzał w planach. Wieczorem temperatura wzrośnie do 23 stopni. W sobotę chmury nadal będą dominować, a termometry pokażą maksymalnie 23 stopnie. Niedziela nie przyniesie zmiany, z temperaturą do 20 kresek. Tyle na teraz, zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
14: Jest 12, News SK2, Jakub Konieczkowicz. Premier apeluje o uspokojenie nastrojów do prezydentów Polski i Ukrainy, a jednocześnie mówi o niepokojącej decyzji Wołodymyra Zełenskiego. To komentarz szefa rządu do ostrego zgrzytu między Warszawą a Kijowem. Karol Nawrocki zaproponował odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego, dlatego że nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA.
15: Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę.
14: Premier dodał, że decyzja prezydenta Zełenskiego narusza naszą wrażliwość historyczną.
15: Nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka, to ponure dziedzictwo UPA. Ta decyzja jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji.
14: Prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że ta decyzja ukraińskiego prezydenta to tlen dla rosyjskiej propagandy. Po zmianach na szczycie władzy w Krakowie, w wielu polskich miastach, o referendach odwoławczych mówi się coraz głośniej. Sprawdzamy, jak sytuacja wygląda w Kielcach. O szczegółach Weronika Wawrzczyk.
16: Tak całą sytuację komentuje prezydent Kielc Agata Wojda.
17: W wielu miastach w Polsce zaczyna budzić dosyć duże emocje. No także w Kielcach.
16: Dotychczasowych działań broni środowisko prezydentki. Radny Koalicji Obywatelskiej Michał Piasecki zarzuca opozycji unikanie odpowiedzialności.
18: Nie swoimi rękami, a ja zachęcam, żeby i robić to pod szyldem opozycyjnym.
16: Marcin Stępniewski z Klubu Prawa i Sprawiedliwości stawia sprawę jasno.
19: Jeśli byłaby to inicjatywa mieszkańców, niewątpliwie byśmy się w nią zaangażowali.
16: Sama prezydentka deklaruje,

0: Koalicji Obywatelskiej Michał Piasecki zarzuca opozycji unikanie odpowiedzialności.
1: Nie swoimi rękami, a ja zachęcam, żeby i robić to pod szyldem opozycyjnym.
0: Marcin Stępniewski z Klubu Prawa i Sprawiedliwości stawia sprawę jasno.
2: Jeśli byłaby to inicjatywa mieszkańców, niewątpliwie byśmy się w nią zaangażowali.
0: Sama prezydentka do ewentualnego referendum podejdzie z pokorą.
3: Czas na polski pojedynek w Paryżu. W trzeciej rundzie French Open Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet, zdecydowaną faworytką Iga Świątek.
4: Zwycięstwo Magdy Linet nad Igą Świątek na paryskiej morsce byłaby gigantyczną sensacją.
3: Ocenia Michał Chojecki z redakcji sportowej Super Expressu. Dodajmy, to już ósmy polski pojedynek singlowy w historii tenisowych wielkich szlemów.
5: SK2 News, Konin.
6: Jan Żylaczyk. W konińskim Wordzie będą organizowane kursy na redukcję punktów karnych. To odpowiedź na zbliżające się zmiany w możliwości zmniejszenia ich liczby.
7: A jak będzie zainteresowanie, to na pewno tak zorganizujemy, że nikogo z kwitkiem nie odprawimy.
6: Mówił dyrektor konińskiego Wordu Paweł Durkiewicz. Szkolenia zaplanowano na 1 i 2 czerwca. W tym sezonie nie popływamy Pawełkiem po Ślesińskim Jeziorze. Statek musi mieć wymieniony silnik tak, żeby spełniał normę emisji spalin Euro 5. Przypomnijmy, Pawełek ma prawie 80 lat.
8: Minęła 12. Możecie już powoli gdzieś tam w pracy odpalać sobie zakładkę z wynikami na żywo French Open, bo niebawem rozpocznie się mecz Igi Świątek z Magdą Linet, a my gramy wam najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Muzycznie na początek Ania Wyszkoni, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

0: Ależ to był hit szkolnych korytarzy. Paula od dziś. Takie polskie hity wczesnych lat 2000. Gramy wam w Radiu SK A2, a on nie od dziś zawodowo gra ludziom na nerwach. No Self kręca w Radiu SK A2.
1: No self kręca.
2: Halo?
3: Dzień dobry, Danuta Bezgluta po tej stronie. Czy ja się dotelefonowałam do pani Alicji z wylotu na pierwszego na Turcję? To pani?
2: Tak.
3: Biuro podróży po tej stronie. Proszę pani, tylko jedną informację pani przekażę, bo tutaj przepisy się zmieniły. Jeśli chodzi o te tureckie dywany oraz, proszę pani, o hotel, to przepisy zakazują trzepania na zewnątrz. Stąd muszę panią poinformować, że w przypadku alergii lub astmy trzeba wziąć więcej, proszę pani, leków, bo dywany mogą być szczepane, proszę pani, przez obsługę hotelową wewnątrz.
2: To od razu myślami się żeśmy w takim razie wybrali, bo my chcemy z mężem parking zamawiać pod lotniskiem.
3: A, tak.
2: Czy są już wiadome dokładne godziny wylotu?
3: Proszę pani, momencik, ja tylko spojrzę, czy koleżanka ma, bo ja obsługuję hotele, nie godziny. O nie, musi pani jeszcze poczekać, ona będzie po południu dzwonić, bo będzie miała. Ja tylko, proszę pani, tutaj jakby rozwiązuję sytuację z tymi dywanami, ponieważ to może być właśnie...
2: Syn ma na roztocza, no to po prostu się weźmiemy więcej leków na alergię.
3: A, dobrze, tylko też uprzedzam, żebyście państwo też mieli na uwadze, że jeżeli coś będzie zakurzone, to to jest efekt tego trzepania dywanu wewnątrz.
2: Ale czyli to po prostu co codziennie będzie ktoś przychodził trzepać dywan?
3: Obsługa hotelowa.
2: Można po prostu napisać, że nie chcę, żeby mi trzepali.
3: I pani to tak czy siak co drugi dzień, według regulaminu, muszą wejść posprzątać i przy okazji sprawdzić barek. To wtedy, proszę pani, i posprzątają i potrzebują dywany. Zazwyczaj trzepali na balkonach, to nie było problemu, ale przepisy się zmieniły i teraz w środku trzepią.
2: Ale co mamy rezygnować z wakacji?
3: Nie. Czy mam państwu szykować, proszę pani, folię, żebyście sobie folię wzięli, to co nie chcecie, żeby było zakurzone?
2: No jeżeli jest taka możliwość, to okej.
3: Dobrze. W tym ścieraniu kurzy po dywanach, proszę pani, to zajmie się tym Kamil.
4: Kochanie, zostałaś wkręcona w Radio SK.
2: Super. Świetnie. Kręca.

0: Armia i Bajm za nami w Radiu SK 2, za to spora biało-czerwona armia kibicuje naszym tenisistkom na kortach w Paryżu w trzeciej rundzie French Open. Iga Świątek gra z Magdą Linet. W pierwszym secie panie naprawdę idą punkt za punkt. Mamy 4-3 dla Magdy Linet. W tym momencie bardzo, ale to bardzo wyrównany pojedynek. Bardzo mocno też kibicujemy. Tutaj Radio SK 2, gramy wam najlepsze polskie hity. Za chwilę Baranowski na naszej antenie.
1: SK2. Autopromocja.
2: Kiełbasa?
1: Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
1: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polski.

0: Polska.sa.
1: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
3: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
4: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności.

0: sprzedaży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Super Ekspresie.
4: I po reklamie.

0: sobie sam.
1: Ja mam nadzieję, że poznańska publiczność teraz śpiewała przy tym kawałku o Canach. Chodzi oczywiście o Miłość ślepa jest, bo wieczorem bezbłędnie trzeba wyśpiewać wtedy, kiedy Sanach poprosi, żeby śpiewać ze sceny. Dziś kolejny koncert ze wtedy nowej trasy artystki. Sanach zagra wieczorem właśnie w Poznaniu. Na pewno będzie to wielkie, bajkowe show. Tu Radio SK2, przed nami newsy punktualnie o 13.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
1: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Ja z wolnego wybiegu, kurka wolna 10 sztuk, klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik. Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
7: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż 2 naklejki na Brico Misie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek chipsy Pringles opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: I po reklamie.
15: W Koninie dziś popołudnie zapowiada się ciepło, termometry pokażą 21 kresek. Słońce będzie się przebijać przez ciemne chmury, ale niebo nie powinno całkowicie się zachmurzyć. Wiatr powieje delikatnie, więc nie musimy się martwić o silne podmuchy. Ciśnienie będzie stabilne, co oznacza, że nie wpłynie na nasze samopoczucie. Wieczorem temperatura wzrośnie do 23 stopni, dlatego można się spodziewać przyjemnego zakończenia dnia. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
16: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Zadecydują najbliższe godziny. Tak służby mówią o ogromnym pożarze lasu pod Warszawą. Polowe Centrum Kryzysowe w Międzylesiu, gdzie od wczoraj strażacy walczą z ogniem, odwiedził premier Donald Tusk. Szef rządu podał, że z propozycją pomocy zwróciły się władze sąsiednich państw.
17: Otrzymałem też zgłoszenia od naszych sąsiadów. Słowacy pierwsi zwrócili się do nas z pytaniem, czy mają coś przysłać, pomóc, więc w razie potrzeby będziemy mobilizować.
16: A opanowanie pożaru zależy od wiatru, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
18: Czekamy na te 4 najbliższe godziny, bo tak jak powiedział pan premier, to wiatr będzie tutaj tym wielkim aktorem, który będzie decydował, czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana.
16: Jak szacuje Straż Pożarna, ogień objął blisko 300 hektarów lasu. Tragiczny wypadek pod Kaliszem. Zginął 19-letni kierowca, który uderzył samochodem w drzewo w miejscowości Zbiersk-Kolonia. Na miejscu 4 strażackie zastępy.
19: Doszło do zderzenia pojazdu osobowego z drzewem. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosła jedna osoba.
16: Relacjonuje rzecznik kaliskich strażaków Jakub Pietrzak. Przyczynę wypadku ustala policja. Zostajemy przy informacjach z dróg. Autostrada A4 w Mysłowicach jest już odblokowana, ale ruch w kierunku Krakowa nadal utrudniony. Przypomnę, rano doszło tam do wypadku z udziałem 2 pojazdów osobowych i ciężarówki. Ranne zostały 3 osoby. Na miejscu wciąż pracują służby. Do poniedziałku ceny paliw jeszcze niższe niż dziś. Litry benzyny 95 od jutra ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 5 groszy, benzyny 98 6 zł i 63 grosze, a oleju napędowego 6 zł i 34 grosze. To spadek o kolejno 11, 10 i 4 grosze względem maksymalnych cen paliw w piątek.
20: SK2 News, Konin.
21: Jan Grzelaczyk. Do tej pory grały w piłkę na parkingu przy niebezpiecznej ulicy, teraz będą miały boisko z prawdziwego zdarzenia. Dzieci z Gosławic zbierały podpisy pod petycją w tej sprawie. Miasto przychylnie spojrzało na pomysł.

0: Mieszkańcy Gosławic liczą, że boisko powstanie jeszcze w tym roku. 7 nowych hybrydowych autobusów zasiliło tabor PKS Konin. Są one wygodne i przystosowane do osób z niepełnosprawnościami. Łącznie od ubiegłego roku koniński PKS wzbogacił się o 13 nowych autobusów.
1: 2,5 po 13. Dzisiaj Europejski Dzień Sąsiada. Powiedzcie, jak wam się żyje z waszymi sąsiadami? Jacy są wasi sąsiedzi? Czy może tylko na dzień dobry, czy może nawet tego nie ma? Czy może jak już sobie powiecie dzień dobry, albo udacie się na wspólne sprzątanie garażu, to... I tu postawmy trzy kropki. U mnie ostatnio remont, więc wiem, że moi sąsiedzi bardzo cierpliwi, za co serdecznie dziękuję. Gramy najlepsze polskie hity, BRO na otwarcie tej dziesiątki hitów jeden po drugim. Rafał Adamczak, dzień dobry.
2: 10 hitów.
3: 10 najlepszych polskich hitów.

Mister Zup i mój jest ten kawałek podłogi w Radiu SK 2 w tej dziesiątce hitów jeden po drugim. A propos kawałka podłogi, to podobno okej, dzisiaj dzień sąsiada, fajnie mieć sąsiada, dobrego sąsiada albo fajną sąsiadkę, ale stawianie zdecydowanych granic, czyli nie wchodzenie w tak zwane ploty, to poprawia relacje. Tak mówią naukowcy, że serio, jak stawiamy granice, to podobno nasze stosunki sąsiedzkie są wtedy dużo, dużo lepsze. Aczkolwiek bardzo proszę, niech przyzna się ten, kto nigdy z sąsiadem bądź sąsiadką sobie jakiś tam krótkich ploteczek nie ucinał, prawda? 16 po pierwszej na zegarkach. A jeszcze 16 po pierwszej na zegarkach. Jeszcze jedna ważna kwestia mi się przypomniała odnośnie sąsiedzkich stosunków, i to z polskiego podwórka. Podobno, i to zostało zbadane, najczęściej pożyczaną rzeczą od sąsiadów przez lata był cukier, ale ostatnie lata to zmieniły i teraz zdecydowanie częściej prosimy o hasło do Wi-Fi albo o odebranie paczki bądź po prostu otwarcie drzwi kurierowi. No skąd my to znamy? Pięknie płyniesz już teraz w Radiu SK2, a za chwileczkę to Dawid Podsiadło, a za chwileczkę Doda i Pamiętnik.

0: Ależ to jest energia. Kamil Bednarek wybiera się tam, gdzie i my się wybieramy w przyszłym tygodniu, czyli na festiwal piosenki polskiej do Opola. Tam się z Kamilem spotkamy na pewno. Kamil Bednarek i Staff Euforia w tej dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: A teraz będzie takie wspomnienie trochę z humorem. Piosenka King Bruce Lee Karate Mistrz od Franka Kimono i to jest jeden z najbardziej kultowych i najbardziej jednocześnie absurdalnie zabawnych hitów z lat 80. w naszym kraju. No właśnie, Franek Kimono, fikcyjna postać stworzona przez aktora Piotra Franczewskiego. Franek był parodią tak naprawdę mody ówczesnej na karate, na disco, na amerykański styl życia, który w czasach PRL-u wydawał się czymś totalnie egzotycznym w Polsce. Piosenka wyszła w 83 roku, błyskawicznie stała się wielkim hitem. Refren znała cała Polska, tekst o mistrzu karate, specjalnie troszeczkę przerysowany taki, wiecie, pełen humor.

Co ciekawe, wielu ludzi na początku nie wiedziało, że to jest żart i traktowało Franka Kimono absolutnie całkiem serio. Niektórzy nawet pytali, czy naprawdę jest mistrzem sztuk walki. Muzykę do tego numeru skomponował Andrzej Korzyński, ten sam kompozytor, który tworzył muzykę do filmów, seriali. Całość była stylizowana trochę na disco, trochę na rap, trochę na klimat od MSV HS-ów, co sobie za chwileczkę też przypomnimy. A najlepsze jest to, że w czasach PRL-u płyta Franka Kimono sprzedała się w ogromnym nakładzie, mimo że była właściwie jedną wielką satyrą i do dzisiaj King Bruce Lee Karate Mistrz regularnie wraca na imprezach, bo ten numer stał się symbolem szalonej, kolorowej strony lat 80. w Polsce. Niedawno nawet wyszła reedycja tej płyty, my ją wam rozdawaliśmy w Radiu SK 2. Więc no co, moi drodzy, nie będę was dłużej trzymał w niepewności. Pora odpalić wspomnienia, pora zrobić głośniej. I pora z tym pierwszym raperem z Polski, jak też określany był Franek Kimono, teraz być może trochę pośpiewać.

0: Wszystko jedno, wszystko źle, to Lorna, finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2, ale spokojnie, to tylko piosenka, jeżeli ten tytuł miałby jakoś tak dla was brzmieć złowrogo. Słuchajcie, ale tak naprawdę oprócz tego, że dzisiaj mamy piąteczek i za chwilę startuje weekend, to jeszcze trzeba, bo widać na horyzoncie i trzeba się na tym skupić, mówię o dobrych rzeczach, które w przyszłym tygodniu, a w przyszłym tygodniu albo mamy, znaczy na pewno mamy krótszy tydzień w pracy i w szkole, albo dużo krótszy, jeżeli jeszcze piątek, 5 czerwca u was jest dniem wolny. Czyli w przyszłym tygodniu pracujemy mniej, odpoczywamy więcej, no i jak wam też wspominałem, my SK2 jedziemy do Opola na 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej. Będziemy stamtąd dla was nadawać specjalny program, to 5 czerwca dokładnie będziemy gościć w naszym specjalnym SK2-dwójkowym studio opolskim gwiazd. Będziemy gościć was, mam nadzieję, naszych słuchaczy. Będziemy wspólnie się cieszyć, przeżywać cały festiwal. I mam też nadzieję, że jeżeli wy w Opolu osobiście nie będziecie, to będziecie oczywiście czuć atmosferę tego festiwalu, słuchając Eski 2. Za chwilę muzycznie u nas piątkowo Kasia Kowalska i Pieprz i Sól.
1: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
2: Ale ten czas zasuwa.
3: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
2: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer.
3: Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
1: Gorąca Polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
2: Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z

0: mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Deluxe Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Deluxe już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Co tam w Carrefourze?
3: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1.

0: z RRSO 0%. Forting, napędzany potrzebami rodziny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: to Rezerwat i Zaopiekuj się mną w Radiu SK2. U nas najlepsze polskie hity punktualnie o 14:00, najświeższe newsy, potem zaraz będziemy grać kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim, ale też po 14:00 skąd to się wzięło i dzisiaj w tym cyklu powiem wam, skąd się wzięły samoloty pasażerskie. Dzisiaj latamy wszędzie, dzisiaj to jest takie normalne, takie powszechne, takie dostępne, a nie zawsze tak było. Kiedyś to wszystko musiało się zacząć.
1: Reklama. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.

0: muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
1: Nie musisz.
0: Jak to nie muszę?
1: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
0: Oto Moto Lease?
1: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
0: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
1: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
0: I to gdzie?
1: To tu. Oto Moto Lease.
2: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
3: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: I po reklamie.
9: Dziś w Koninie mamy do czynienia z umiarkowanym zachmurzeniem, ale słońce co jakiś czas wyjrzy zza chmur. Temperatura wyniesie około 22 kresek, co sprawi, że będzie całkiem przyjemnie. Wiatr delikatny, więc nie musimy się martwić o silne podmuchy. Wieczorem temperatura nie spadnie znacząco, utrzymując się w okolicach 20 stopni. Jutro podobnie. Przewidywane jest częściowe zachmurzenie i maksymalnie 23 stopnie. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 Konin. Wiadomości.
10: Jest 14. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Emocjonujący polski mecz na paryskich kortach. Iga Świątek wygrała w trzeciej rundzie French Open. Tenisistka z Raszyna wygrała z Magdą Linet 6-4 i 6-4. W 1/8 finału Świątek zmierzy się z rozstawioną z 15 Ukrainką Martą Kostiuk. Dodajmy, Iga Świątek wygrała French Open już 4 razy. Lepiej, gdyby prezydent wziął za telefon i zadzwonił do Wołodymyra Zełenskiego. To komentarz wicepremiera, szefa MONU Władysława Kosiniaka-Kamysza do ostrego zgrzytu na linii Warszawa-Kijów. Karol Nawrocki zaproponował odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego, dlatego że nadał on jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Trudno budować relacje przy tak nieodpowiedzialnej decyzji Kijowa, ocenia wicepremier Kosiniak-Kamysz.
11: To jest nie do przyjęcia. Jest ciosem wymierzonym w nadzieję na zasklepienie się, zabliźnienie się ran.
10: Mówi szef MON, podkreśla jednak, że polsko-ukraińskich relacji nie buduje też propozycja prezydenta.
11: Ja uważam, że lepiej by zrobił prezydent Nawrocki, gdyby zadzwonił do prezydenta Zełenskiego i powiedział, że fundamentalnie nie zgadzamy się z tą decyzją i że ona nie działa dla budowania dobrosąsiedzkich stosunków i jest bolesna.
10: A w sprawie odebrania Orderu Orła Białego kapituła odznaczenia zbierze się 8 czerwca. Przypomnijmy, członkowie UPA byli odpowiedzialni za rzeź wołyńską. W Bieszczadach zakończył się pierwszy etap akcji odławiania i obrożowania niedźwiedzi. To reakcja m.in. po tragedii w Płonnej, gdzie drapieżnik zabił kobietę. W tydzień na terenie gminy Baligród i Solina udało się złapać 8 niedźwiedzi. 7 z nich otrzymało specjalną obrożę telemetryczną, 1 otrzymał chip. Teraz pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska będą monitorować przemieszczanie się niedźwiedzi.
8: SK2 News, Konin.
12: Jan Grzlaczyk, nie dotykaj młodych zwierząt, apelują leśnicy z Wielkopolski, bo...
13: Jest taka obawa, że rodzic porzuci to małe, czując zapach człowieka.
12: Mówi leśniczy z Antonina Tomasz Rychlik. Teraz młode się rodzą, a matki zostawiają je w zaroślach, idąc na żer. Z darmowej pomocy psychologicznej będzie mogła skorzystać młodzież z Konina. Przy ulicy Dworcowej powstanie Centrum Wsparcia Słonecznik. W centrum udzielana będzie pomoc krótkoterminowa, by zażegnać dany kryzys. Słonecznik zacznie działać od września tego roku.
14: 14:02. Mamy dla was kolejną dziesiątkę najlepszych polskich hitów. Wiadomo, jeden po drugim. Zaczyna Sylwia Wiśniewska numerem 12 łez, potem Ryszard Rynkowski będzie Michał Szczygieł. Będzie tegoroczny hymnem męskiego grania, a skąd to się wzięło w tej godzinie? Ja wam opowiem, skąd się wzięły samoloty pasażerskie. Niby używamy, korzystamy, latamy na wakacje, a nikt się nie zastanowi, skąd się to wzięło i co było na początku. No, to od dzisiaj będziecie wiedzieć. Nie dziękujcie. Rafał Adamczak, dzień dobry.
15: No to gramy.

0: zasięgu twego wzroku to Goja w Radiu SK2. U nas najlepsze polskie hity. A lubicie czasami swój wzrok podnieść do góry i popatrzeć sobie na samoloty? Jeżeli tak, to posłuchajcie teraz, bo skąd to się wzięło, ja wam opowiem, skąd się wzięły samoloty pasażerskie.
1: Skąd to się wzięło?
0: A ta historia zaczęła się tuż po tym, jak ludzie w ogóle nauczyli się latać. 1903 rok dokładnie. Wtedy bracia Wright wykonali pierwszy udany lot samolotem, ale nikt jeszcze nie myślał o wakacjach all inclusive. Początkowo samoloty służyły głównie wojsku i do przewozu poczty, a pierwszą regularną linią pasażerską uruchomiono w 1914 roku w Stanach. Lot trwał około 20 minut. Na pokładzie mieścił się tylko jeden pasażer. Bilet kosztował równowartości dzisiejszych kilkuset złotych, więc było to raczej luksus doświadczenie niż tanie City Break. Prawdziwy boom przyszedł po II wojnie światowej. Technologie wojskowe zaczęto wykorzystywać cywilnie, a na niebie pojawiły się większe, szybsze maszyny, jak chociażby legendarny Jumbo Jet, czyli Boeing 747. Ten model totalnie zrewolucjonizował podróże, mógł zabierać setki pasażerów na raz, a sprawił też, że latanie stało się dostępne dla zwykłych ludzi, nie tylko dla bogaczy. W Polsce jednym z symboli lotnictwa pasażerskiego był radziecki samolot Il-62, używany przez polskie linie lotnicze LOT. W latach 70. był nazywany powietrzną limuzyną PRL-u, bo dla wielu Polaków sam lot samolotem był wtedy wydarzeniem życia. Co ciekawe, podczas pierwszych rejsów pasażerowie dostawali na pokładzie prawdziwe obiady, podawane na porcelanie, a stewardesy i stewardzi byli traktowani niemal jak gwiazdy. No to ja wam w takim razie w weekend życzę wysokich lotów, niezależnie od tego, w jak dosłownym tego słowa znaczeniu do tego podejdziecie i do interpretacji tego określenia. Lady Punk, kryzysowa narzeczona muzycznie już teraz.
1: Skąd to się wzięło?

0: Ale to jest numer, co? Aż się łezka wokół kręci, bo pewnie u niektórych obudziły się jakieś konkretne wspomnienia. Ja się wcale nie dziwię. Warius Manx i Ruchome Piaski, to jest Teska 2. Tak zamykamy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim. Gramy najlepsze polskie hity, zaraz Lambery i Ostatni Most. 15 będzie za 21 minut. Słuchajcie, co będzie w poniedziałek? No oprócz tego, że znowu do pracy i znowu do szkoły. Chociaż w tej szkole to powinno być trochę lżej, dlatego że w poniedziałek będzie Dzień Dziecka. A ten Dzień Dziecka z nami ze Skąd 2 zaczyna się trochę wcześniej, może już dzisiaj. Słuchajcie, jeżeli pamiętacie Toy Story ze swojego dzieciństwa, z czasów tak zwanych za dzieciaka, a teraz sami jesteście rodzicami, to koniecznie pokażcie dzieciom niesamowity świat zabawek z Toy Story i pokażcie SK Toy Story Radio, które już czeka na was w aplikacji naszej eskowej i na sk.pl. Oczywiście do tego świata zabawek możecie zajrzeć, ależ tam cudowna muzyka czeka z bajek i filmów Disneya. Do tego oczywiście my, jeszcze prezenterzy Radia SK i Radia SK2, wcielające się w postacie zabawek, mieliśmy przy tym niesamowitą zabawę, przygotowując to wszystko dla was, więc teraz możecie posłuchać wy i wasze pociechy. SK Toy Story Radio, to wszystko w aplikacji eskowej, no i na sk.pl, więc tam śmiało i na sk2.pl możecie śmiało zaglądać. To co? To umówieni, że spotykamy się w pokoju pełnym zabawek?
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki. Właśnie dlatego

0: Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Ekstra sobota!
2: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też!

0: mrozu i napad. Mam nadzieję, że weekend za chwilę zrobi napad na wasze nastroje. Jeżeli są złe, to je podreperuje. Jeżeli są dobre, to je utrzyma aż do końca niedzieli. Tego wam życzę. To jest Karwa, gramy najlepsze polskie hity. Zaraz będzie godzina 15 i punktualnie o 15 sprawdzimy, co w kraju, co na świecie i co na naszym podwórku.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Bricomarché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
6: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
5: Auchan, co zaplanuję, tu kupuję.
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: No, to jedziemy.

0: Murat Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: No, to jedziemy.

0: to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Super Ekspresie.
5: I po reklamie.
6: W Koninie popołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą około 22 kresek, więc całkiem ciepło. Na niebie sporo chmur, ale słońce też się pojawi, dlatego będzie trochę urozmaicenia. Wiatr z północnego zachodu delikatny, nie powinien przeszkadzać. Ciśnienie stabilne, więc nie wpłynie na wasze samopoczucie. Jutro podobnie. Trochę chmur, trochę słońca, a temperatura wzrośnie do 23 stopni. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 Konin wiadomości.
7: Jest 15. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Z ostatniej chwili pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany pod zarzutem szpiegowstwa. Informację przekazał szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Zatrzymany trafił do tymczasowego aresztu. To obywatel Polski. Do tematu będziemy wracać w kolejnych newsach. Ogień w miejscowości Międzyleś pod Warszawą objął blisko 300 hektarów lasu. Sytuacja nie jest jeszcze opanowana. Na miejscu cały czas pracuje Polowe Centrum Kryzysowe, które odwiedzili dziś premier i szef MSWiA. Za szczegółami nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, czy sytuacja jest już opanowana?
8: Sytuacja jest lepsza, ale wszystko zależy od wiatru. Kluczowe będą najbliższe godziny, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
9: Czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana?
8: Na miejscu pracuje prawie 800 strażaków, 400 policjantów, a także WOT i Lasy Państwowe. Walczących z ogniem wspiera lokalna społeczność.
10: Wzmacniamy ich posiłkami. Panie gotują teraz ciepłe posiłki.
11: Zajmujemy się logistyką, cateringiem. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali.
8: Mówili Kinga Sosińska, burmistrz Stanisławowa i starosta miński Remigiusz Górniak, jak szacuje Straż Pożarna. Ogień objął blisko 300 hektarów lasu.
7: Łódź przejmują najwięksi influencerzy, social media i sztuczna inteligencja. Już dziś w EC1 startuje festiwal Sea Bloggers 2026. Przez 3 dni do Łodzi przyjedzie około 2,5 tysiąca uczestników z całego kraju. Dziś między innymi bieg ulicami Łodzi.
12: Zaczynamy o godzinie 16.30 od biegu z Moran Club. Będzie bieg ulicami miasta, będzie można troszeczkę poznać bliżej Łódź. Startujemy z EC1.
7: Mówi Kamila Cruz z Sea Bloggers. W programie również panele, warsztaty i spotkania poświęcone mediom społecznościowym, marketingowi i nowym trendom w internecie. Wstęp na piątkowe wydarzenia jest bezpłatny. Impreza potrwa też w sobotę i niedzielę.
5: SK2 News Konin.
13: Jan Grzelaczyk. Deficyt budżetu Konina wywołał gorącą dyskusję na sesji. Jest pan ostatnią osobą w tej radzie, na którą można liczyć, jeżeli chcemy podjąć trudne decyzje
14: dotyczące restrukturyzacji, czy to na przykład w oświacie, czy to w innych jednostkach.
13: Zwrócił się do radnego Sidora zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów. Na zarzut prezydenta Pawła Adamowa radny Sidor odpowiedział:
15: ja w tym mieście będę mieszkał, a pan wyjedzie do Poznania albo pod Poznań.
13: Jego zdaniem rosnący deficyt budżetu Konina może negatywnie wpłynąć na ocenę finansową miasta.
16: Jeżeli wy do 16 w pracy, to jeszcze niecała godzina wam została. Jak do 17, to niecałe dwie. Bo to 2,5 minuty po 15 na zegarkach w tym momencie. Kolejne najlepsze polskie hity już mam przygotowane i gramy. Taka nagroda muzyczna dla nas. Niech ten tytuł będzie właśnie dla ciebie i dla ciebie. Górą ty! Golec Orkiestra BDS i Grom. I tak zaczynamy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

17 po 3 to jest K2, u nas najlepsze polskie hity ONI, drzwi, za chwileczkę Ignacy, czekam na znak, a jako że piąteczek, jako że weekend już na otwarciu, to przydałaby się jakaś pozytywna, optymistyczna informacja, prawda? No to od jutra do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 5 groszy, czyli jest taniej, jest spadek. 98 6,63, olej napędowy 6,34 w stosunku do piątkowych cen, tych dzisiejszych, ceny spadają. To jest dobra tendencja i mam nadzieję, że kierowcy się cieszą i mam nadzieję, że weekendowe wojaże mogą być śmiało planowane.

0: Demono, Kamień i Aksamit. To jest TSK 2, u nas najlepsze polskie hity w piąteczek. Jesteśmy na Kroskołysanie, zaraz Mio i Zalia, dopóki się nie znudzisz. Będzie też duet Kuba i Kuba, będzie też perfekt. A teraz jako, że 29 minut brakuje tylko do godziny 16, czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Tragiczne odkrycie w Suchej koło Strzelec Opolskich. W jednym z mieszkań policjanci znaleźli dwa ciała, to 90-letnia kobieta i 50-letni mężczyzna. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury. To jedno z największych przejęć narkotyków w Zachodniopomorskiem. Policjanci z Koszalina zatrzymali 26-latka podejrzanego o posiadanie i handel narkotykami, środkami odurzającymi. W akcji zabezpieczono blisko 40 kg mefedronu. Czarnorynkowa wartość tych narkotyków to blisko 2 miliony złotych. Zatrzymany trafił do aresztu, grozi mu do 12 lat więzienia.

czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusje ekspertów, drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Perfekt. Z pięknych czasów z Grzegorzem Markowskim na wokalu. Raz po raz straszą nas, tak wąglamy w SC2. A, nawet się trochę zrymowało. Może to mogłaby być kolejna zwrotka tego numeru. To jest SK2 u nas najlepsze polskie hity. Za chwilę Małgorzata Ostrowska, a 16 za 18 minut.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Ale ten czas zasuwa.
4: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tomi Graj.
3: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00.
3: Łukasz Zdończyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni.

cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni.

0: taki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać w

0: Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: Ja wam to mówię, ja wam taką myśl wysyłam muzyczną razem z zespołem T Love, I Love You. To SK2, u nas najlepsze polskie hity, zaraz 16 w piątek, 29 maja. O 16 będą newsy, potem będzie Monika Brodka, będzie Lady Punk, będzie Sarah James i będzie Jarząbek. Jarząbek nie muzycznie, ale wiadomo, że z kolejną prawdą.
1: Reklama.
2: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
3: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
4: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: W Koninie zapowiada się naprawdę przyjemne popołudnie. Słońce będzie królować na niebie, a chmurki będą rzadkością. Termometry pokażą około 23 kresek, więc będzie ciepło.

0: ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza, że nie musimy się martwić o nagłe zmiany pogody. Jakość powietrza nie będzie rewelacyjna, ale da się wytrzymać. Jutro również możemy spodziewać się słonecznej aury z maksymalną temperaturą do 22 stopni. Jeśli prognozy się zmienią, damy Wam znać za godzinę.
1: Jest 16. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Pracownik polskiej grupy zbrojeniowej w rękach polskich służb został zatrzymany pod zarzutem szpiegowstwa na rzecz obcego państwa. Te informacje przekazał w mediach społecznościowych minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, a my łączymy się z naszym reporterem, który zna szczegóły. Bartosz Łojewski na linii. Bartku, co wiemy na teraz?
2: Z informacji przekazanych przez szefa MON wynika, że do zatrzymania doszło 27 maja. W rękach służb Polak, pracownik polskiej grupy zbrojeniowej, zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Na razie nie wiadomo jednak, o który konkretnie zakład PGZ chodzi. Sąd okręgowy w Poznaniu zdecydował już o 3-miesięcznym areszcie dla zatrzymanego. Za szpiegostwo grozi od 8 lat więzienia do dożywocia.
1: Są nowe informacje od śledczych w sprawie podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Prokuratura ma już opinię po badaniach toksykologicznych 57-latka.
3: W organizmie mężczyzny nie stwierdzono alkoholu, leków ani innych substancji psychoaktywnych, które mogłyby choćby potencjalnie wpływać na przebieg zdarzenia.
1: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian. Wiadomo też, że kierujący w chwili wypadku nie używał telefonu. Przypomnę, poseł Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia. Został potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem. Sprawcy grozi 8 lat więzienia. Po krakowskim referendum inicjatorzy znów odbierają dziesiątki wiadomości od mieszkańców. W ubiegłym roku stowarzyszenie SOS Wrocław dwukrotnie próbowało zebrać podpisy pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Jacka Sutryka. Powodów do dymisji tylko przybyło, mówi radny Piotr Uchle.
4: Dostajemy bardzo wiele zapytań o to, czy Wrocław będzie jednym z tych miast, które pójdzie śladem Krakowa. Żadne z przyczyn, które stały za dwiema poprzednimi próbami odwołania Jacka Sutryka razem z otoczeniem, nie ustały, przeciwnie, przyszły dodatkowe nowe.
1: Jak zaznacza, ewentualne trzecie podejście wymaga jednak perfekcyjnego przygotowania. Przeciwnicy prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka zarzucają mu m.in. niespełnianie obietnic wyborczych.
5: SK2 News, Konin.
6: Jan Grzylaczyk. Jutro o godzinie 12 w hali sportowej w Liścu Wielkim odbędzie się rewanżowy mecz barażowy o awans do pierwszej ligi tenisa stołowego. Drużyna KTS Wicher Lisiec Wielki zmierzy się z zespołem ATS Kamix Rumia. Drugie miejsce w konkursie Innowacyjny Samorząd 2026 dla Konina za projekt Most Pieszo-Rowerowy nad kanałem Ulgi w Koninie. Przypomnijmy, most został otwarty rok temu w marcu. Jego długość to niemal 300 metrów. To most, który połączył nową część Konina ze Starówką.
7: Monika Brodka, na początek tej godziny muzycznie. Podoba się taki plan? Mam nadzieję, że teraz słyszę. Tak, podoba się tam po drugiej stronie radioodbiornika. Słyszę? No, to dobrze. Lady Punk, podoba się taki plan? No to już za chwilę tacy sami. Jarząbek też będzie oczywiście z kolejną prawdą swoją. Jarząbkową, piątkową. A ja to wszystko zbiorę w całość i wam zagram. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Końcówka miesiąca, u niektórych to dzień wypłaty, czyli dzień bardzo przyjemny, a biorąc pod uwagę, że w dodatku piąteczek lepiej być nie może, prawda? Sarah James za nami, a przed nami chciałem powiedzieć James, ale nie James, a już na pewno nie Bond, tylko nasz, Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Czekolada i zdrowie to jest połączenie, które zawsze brzmi podejrzanie dobrze i właśnie dlatego naukowcy z King's College London postanowili sprawdzić, czy w tej słodkiej przyjemności nie kryje się coś więcej niż poprawa humoru. Wzięli pod lupę teobromina, czyli związek obecny głównie w gorzkiej czekoladzie i sprawdzili, jak ma się ona do tempa starzenia się organizmu. W badaniu przeanalizowano dane ponad 1500 osób z Europy i wyszło, że osoby z wyższym poziomem teobrominy we krwi miały nieco młodszy wiek biologiczny mierzony zmianami w DNA i długością telomerów. Brzmi obiecująco, ale spokojnie, naukowcy od razu studzą emocje. To nie jest zielone światło na tabliczkę czekolady dziennie i życie wieczne. Teobromina może wspierać układ krążenia i delikatnie pobudzać i być może wpływać na procesy związane ze starzeniem komórek, ale to dopiero początek badań, a zależność nie oznacza jeszcze przyczyny, czyli czekolada nie jest jeszcze eliksirem młodości. Choć przyznajmy, jeśli starzenie ma mieć smak czekolady, nawet tej gorzkiej, to chyba wszyscy możemy się z tym pogodzić.

0: Kasia Kowalska, Spowiedź w Radiu SK2. To najlepsze polskie hity, zaraz Mroz i Witam Bambino. Będzie Phil, będzie Natalia Kukulska, ale już mamy na zegarach 16.30, zatem czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Uwaga kierowcy, są utrudnienia na drodze krajowej nr 2 w miejscowości Styżyniec. To niedaleko Białej Podlaskiej doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba została ranna. Na miejscu wypadku pracują służby, trasa jest zablokowana, utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Wjechał elektryczną hulajnogą na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła. Był pod wpływem narkotyków. 26-latka z powiatu Kluczborskiego zatrzymała policja. Nie był w stanie wyjaśnić swojego zachowania. Przy sobie miał narkotyki. Mężczyzna został zatrzymany. Grozi mu do 3 lat więzienia. Ogromne kwiaty, owady i pluszowe zwierzęta zdobiły głowy seniorów. Ulicami Bydgoszczy przeszedł dziś marsz kapeluszowy.
2: To miał być motyl. Nie wiem, czy jest motyl. Dziewczyny, piękne kwiaty.
3: Gigantyczny motyl. Widać z daleka.
2: Widać, bardzo mi miło.
4: To jest nasza inwencja kwiatów. Musimy celebrować każdy dzień, jakby był naszym ostatnim, po prostu.
1: A marsz to ważna część senioriady, czyli tygodnia międzypokoleniowego. Były też tańce i wspólne śpiewanie.

0: Piosenka światłoczyła od Natalii Kokulskiej. Taki klasyk w Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity. My też jesteśmy światłoczuli, więc chcielibyśmy oczywiście więcej słońca, więcej słońca, więcej słońca. Nie wiem, jak będzie ze słońcem w ten weekend, ale podobno kolejny ma być piękny pod tym względem. No i trzymamy synoptyków oczywiście za słowo, żeby to się na terenie całego kraju spełniło. Dawid Kwiatkowski, Café de Paris, już za chwilę w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi. No, wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
5: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
4: To okna PCV z fabryki Bros?
5: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.

No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.

się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Air Fryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i trofea w SC2. Już za chwilę 17, po 17 Łukasz Zduńczyk i po 18 kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2, czyli najlepsze polskie hity według was, bo to wy głosujecie, wy decydujecie na sk2.pl i ciekaw jestem, którzy wykonawcy, jakie hity dzisiaj zdobędą te wasze właśnie trofea w postaci miejsc, a niech będzie trzeciego, drugiego i pierwszego.
1: Reklama.
2: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę. Tylko teraz Franka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
0: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
3: Rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
4: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: I pory.
12: Wieczorem w Koninie czeka nas całkiem przyjemna pogoda. Na niebie dominować będą chmury, ale słońce też się czasem przebije. Temperatura utrzyma się na poziomie około 18 kresek, więc będzie całkiem ciepło. Wiatr powieje z prędkością do 15 km na godzinę, dlatego nie powinien przeszkadzać. Opady deszczu nie są przewidywane, więc parasole można zostawić w domu. Ciśnienie będzie stabilne, co powinno sprzyjać dobremu samopoczuciu. Zaraz w radiu SK2 Newsy, dlatego zostańcie z nami.
13: Jest 17. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Zarzuty szpiegowstwa i areszt dla pracownika Polskiej Grupy Zbrojeniowej został zatrzymany 2 dni temu na zlecenie Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu pod zarzutem szpiegowstwa na rzecz obcego państwa.
14: To jest oczywiście podejrzenie, ale ten zarzut jest na tyle mocny, że sąd postanowił aresztować podejrzanego na 3 miesiące.
13: Mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Materiał dowodowy w tej sprawie, jak przekazał szef MON, zgromadziła SKW przy wsparciu ABW. Wiadomo, że zatrzymany jest Polakiem. Nie mamy informacji, w jakiej konkretnie spółce Polskiej Grupy Zbrojeniowej był zatrudniony. Za szpiegowstwo grozi od 8 lat więzienia do dożywocia. Rosyjski konsul wydalony z Rumunii. To po tym, jak rosyjski bezzałogowiec wleciał dziś do Rumunii, ranił 2 osoby, rozbijając się o blok mieszkalny. Konsul w mieście Konstanca został uznany za persona non grata, przekazał prezydent Rumunii Nikusor Dan. Wiceszef polskiego MONU Cezary Tomczyk przekazał, że Polska jest w kontakcie z sojusznikami.
15: No niewiele zabrakło, żeby zginęli ludzie. Trwa śledztwo w samej Rumunii. Jak będą wyglądały te kolejne godziny, w dużej mierze zależy od samych Rumunów, bo incydent jest bardzo

0: poważne, powinniśmy go bardzo poważnie traktować.
1: A Rumunia zwróciła się do sojuszników i szefa NATO o szybsze zamontowanie systemów antydronowych. Bukareszt ma szybko podpisać umowę na ich zakup z programu SAFE. Łódź przejmują najwięksi influencerzy, social media i sztuczna inteligencja. Blisko 2,5 tysiąca uczestników z całego kraju weźmie udział w festiwalu Sea Bloggers 2026. W programie są panele, warsztaty i spotkania, między innymi prelekcja Dobre i złe praktyki na Instagramie w 2026 roku. Spotkanie poprowadzi Michalina Pilińska.
2: Jest to też darmowe dla wszystkich, nie tylko dla uczestników Sea Bloggers. Michalina ma ogromną wiedzę, jeżeli chodzi o Instagrama, więc tutaj naprawdę będzie można bardzo dużo skorzystać z tego.
1: Początek prelekcji już o 18 w Mediatece Memo.
3: SK2 News, Konin.
4: Jan Żlaczyk. W konińskim Wordzie będą organizowane kursy na redukcję punktów karnych. To odpowiedź na zbliżające się zmiany w możliwości zmniejszenia ich liczby.
5: A jak będzie zainteresowanie, to na pewno tak zorganizujemy, że nikogo z kwitkiem nie odprawimy.
4: Mówił dyrektor konińskiego Wordu Paweł Durkiewicz. Szkolenia zaplanowano na 1 i 2 czerwca. W tym sezonie nie popływamy Pawełkiem po Ślesińskim Jeziorze. Statek musi mieć wymieniony silnik tak, żeby spełniał normę emisji spalin Euro 5. Przypomnijmy, Pawełek ma prawie 80 lat.
6: To co? Chyba kończymy, nie? Myślę, że nam już wystarczy. Już się w tym tygodniu napracowaliśmy. Zaczynamy razem weekend, a na dobry początek weekendu gram najlepsze polskie hity. Będzie królowa w tej godzinie na pewno. Maryla Rodowicz, Sanach postawi szampana bezalkoholowego, a na początek Roxy Węgiel. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: nie jesteśmy wolni, możemy iść na weekend, bo już 14 minut po godzinie 17. Elektryczne gitary w Radiu SK 2, gramy najlepsze polskie hity, a jednym z najlepszych polskich hitów serialowych jest oczywiście serial Rancho i jest świetna informacja, słuchajcie, ruszyły próby do 11 sezonu. Wczoraj reżyser Rancha Wojciech Adamczyk ogłosił, że trwają próby, że artyści już siedzą razem w studiu i próbują, i uczą się scenariusza, i już niedługo ruszą nagrywki do 11 sezonu tej kultowej produkcji. No i ciekawe, co tam się wydarzy, prawda? Czy Paweł Kozioł był na dwie kadencje prezydentem, bo to już 10 lat od ostatniego sezonu Rancha minęło. Co tam się wydarzyło? Podobno już się niedługo dowiemy, bo premiera Rancha, wszystko na to wskazuje, 11 sezonu jeszcze w tym roku. Także czekamy, trzymamy kciuki, żeby się to jak najszybciej wydarzyło. A w Radiu SK2 gramy dalej już teraz hit, od którego zaczęła się wielka kariera Sanach.
1: SK2.

0: I za chwilę też będzie o tańczeniu. Wideo w Radiu SK2, a teraz robimy muzyczną podróż w czasie.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: W Radiu SK2 codziennie od rana do wieczora odświeżamy stare polskie hity. Takie numery, które znają pokolenia, których zawsze przyjemnie się słucha. I teraz zabieramy się za hit, który zna po prostu każdy. Przetańczyć z tobą chcę całą noc. Wszyscy myślą, że taki jest tytuł tej piosenki, a to nieprawda. Wielki hicior Anny Jantar. Mam wrażenie, że ten numer pojawia się na każdym polskim weselu. Wiecie, to jest ten moment, kiedy pary tańczą ze sobą wolno, przytulają się, patrzą sobie w oczy, robi się romantycznie. I właśnie wszyscy myślą, że tytuł to przetańczyć z tobą chcę całą noc, a prawdziwy tytuł tej piosenki to Moje jedyne marzenie. Ten numer powstał w 79 roku. Anna Jantar ze swoją ekipą chciała stworzyć taki amerykański popowy hicior i chyba jej wyszło. No to posłuchajmy, przeżyjmy to jeszcze raz.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I ja się mogę założyć, że tak będzie dzisiaj wieczorem na jakimś weselu, jutro też tak będzie. Niektórzy będą tańczyć w objęciach, patrzeć sobie w oczy. Można lubić wesela lub nie, ale zawsze się robi magicznie przy tym numerze.

jeden z najbardziej piątkowych numerów, jakie mamy. DD Negra w Radiu SK2. Tak się właśnie zaczyna weekend z najlepszymi polskimi hitami. A dzisiaj wydarzył się historyczny moment na tenisowym French Open. Pierwszy w historii polski mecz. Magda Linette grała z Igą Świątek.

0: Iga Świątek wygrała 2-0 i awansowała do czwartej rundy. I co ciekawe, za ten awans Iga Świątek dostanie kolejne prawie 100 tysięcy euro. No, coś czuję, że Magda z Igą raczej przyjaciółkami już nie będą.
1: SK2. Reklama.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
14: I po reklamie.

0: Robimy wszystko, żebyście nie stracili energii na piątkowy wieczór. Demono w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity, a teraz pora się odświeżyć na start weekendu. Naszą antenę przejmują najlepsze nowości, czas na gorącą polską dwudziestkę w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko, złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym, 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
4: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
5: Mediamarkt.
4: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt. Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Superekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Superekspresie.
2: I po reklamie.
3: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz zwołuje spotkanie w Białym Domu, by podjąć ostateczną decyzję w sprawie Iranu, przekazał Donald Trump. Prezydent USA chce zwołać spotkanie jeszcze dziś. We wpisie na platformie Truth Social zaznaczył, że irańskie zapasy wzbogaconego uranu zostaną wydobyte przez USA i będą zniszczone w koordynacji z Teheranem. Mieszkańcy wrócili do swoich domów. W każdej chwili policja może jednak zarządzić ponowną ewakuację. To w okolicy miejscowości Międzyleś pod Warszawą, gdzie od wczoraj płonie las. Pożar objął już około 300 hektarów. Akcję gaśniczą utrudnia wiatr. Dogaszanie potrwa z pewnością jeszcze kilka dni. Przyczyny pożaru ustala policja. Jedną z hipotez jest umyślne podłożenie ognia. Jutro finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie. Piłkarze Paris Saint-Germain powalczą

0: O obronę trofeum rywalem będzie Arsenal, który chce po raz pierwszy sięgnąć po najcenniejszy europejski puchar. Pierwszy gwizdek o 18:00.
1: Gorąca Polska 20. Radia SK2.
2: U nas wielki finał tygodnia zaczyna się już teraz i za chwilę się okaże, kto zdobędzie trofeum Radia SK2. Mam 20 waszych ulubionych nowych polskich hitów i numery, które dopiero będą hitami. Za chwilę m.in. nowość od Michała Szpaka, coś od Ani Karwan, od Bledki też coś dorzucimy. No i przy okazji sprawdzimy, co tam ciekawego usłychać u artystów. No Oskar Cymbs na przykład ostatnio sobie zęba wybił, bo jakoś tak sobie ruszał mikrofonem, uderzył się w ząb i musiał do dentysty jechać, ale teraz jest już w pełnym uzębieniu jakby co. Wiktoria Kida i Oskar Cymbs na 20. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: zawsze będzie.
1: Zebrało im się na wspominki, jak to za dzieciaka było, i nagrali o tym piosenkę. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, miejsce 19 listy hitów Radia SK2. A teraz nowość, którą wczoraj osobiście przyniósł do naszego studia Michał Szpak. Wydał hit Maj. Lepiej późno niż wcale, do końca maja jeszcze 2,5 dnia. A o czym jest ten numer?
2: Ten numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią: o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego.
1: A czy ten hit będzie trwały? Czy utrzyma się u nas przez wiele tygodni? To już od was zależy. Już teraz gramy Maj od Michała Szpaka. Głosujcie na ten numer w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

To może być polskim hitem tego lata. Marisa w Radiu SK2, miejsce 17 gorącej polskiej dwudziestki. Marisa do tej pory była w cieniu innych artystów. Pisała m.in. dla Dody. Melodia ta, to jest jej robota. I dobrze, że w końcu napisała dla siebie, bo świat o niej usłyszał. A o tej artystce świat usłyszał w 2018 roku, kiedy wygrała Eurowizję Junior. To oczywiście Roxy Węgiel, która teraz szykuje się do wydania nowej płyty, premiera już w połowie maja, a ostatnio wystąpiła na festiwalu w Sopocie. No i fani byli zachwyceni jej zdjęciami, jaką ona ma formę, jaką ona ma wysportowaną sylwetkę. No i w jednym z wywiadów zdradziła, że bardzo pracuje nad sobą, często chodzi na siłownię. Ale wokalna forma też jest, słuchajcie. Dowód już teraz, proszę bardzo. Roxy Węgiel w duecie z White'em 2115. Chciałam Ciebie więcej. To miejsce 16 gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2.

pracuje nad sobą, często chodzi na siłownię. Ale wokalna forma też jest, słuchajcie. Dowód już teraz, proszę bardzo. Roxy Węgiel w duecie z White'em 2115. Chciałam Ciebie więcej. To miejsce 16 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2.

mówi, że to jeden z najbardziej osobistych kawałków w jej karierze, o rozstaniu, o decyzji, która odmieniła jej życie i że to była dobra decyzja. Ania Karwan w Radiu SK2 i miejsce 15 gorącej polskiej dwudziestki. A teraz słuchajcie, wyciągamy kolejny hicior z debiutanckiej mini płyty Bledki. Z tego krążka znacie m.in. hit Dwa Dni, który dobrze sobie u nas radzi, jest wysoko w dzisiejszym notowaniu, nie zdradzam na którym miejscu. A teraz dokładamy kolejny kawałek Bledki, Tańcz. Bardzo piątkowy, bardzo weekendowy, bardzo poprawiający humor. No to jedziemy z premierą. Gorące.

0: Czujecie, jak przy tym numerze fajnie się będzie stało w kolejce przy budce z goframi? Bardzo wakacyjny Gips w Radiu SK2 i miejsce 13 naszej listy hitów to kawałek z najnowszego albumu Gipsa, Nurt. Premiera tego albumu odbyła się dzisiaj i to jest nowe otwarcie w karierze Gipsa, bo on nie tylko rapuje, ale też śpiewa. Z rapu skręca trochę w kierunku popowym. A teraz wystąpił w duecie z Igo. Igo dzisiaj, nie dzisiaj, jutro i pojutrze zagra koncerty na krakowskim Wawelu. A ja was zapraszam do Opola wspólnie z Rafałem Adamczakiem. Posłuchaj.
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
0: Właśnie dlatego nie może na

0: Odsłuchaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: I po reklamie.

Nastawcie się na deszcz, tak jak Lor śpiewa, bo w ten weekend burze przez Polskę będą przechodzić. Ale jest dobrze, nie jest wszystko źle. Weekend przecież się zaczyna. A to było miejsce 11 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. A takich sytuacji nie było od początku istnienia tego projektu. Po raz pierwszy mamy w tym roku, słuchajcie, dwa hymny męskiego grania. Pierwszy to hit Nareszcie, który już dwa razy był na szczycie gorącej polskiej 20. A teraz mamy drugi hymn męskiego grania, Tańczę. Jest też w internecie teledysk, którego reżyserem został Vito Bambino. On zrobił specjalny casting w mediach społecznościowych wśród swoich fanów, którzy musieli zatańczyć układ, żeby się dostać do teledysku. Teledysk nagrany, hit też nagrany. No i już teraz gramy premierowo na antenie Radia SK2. Drugi hymn męskiego grania w składzie Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia. Tańczę. Fajne trąby tutaj mają. No to posłuchajmy.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Głosuj na swoje ulubione numery na sk2.pl.

0: Metzner, jak Robert Lewandowski z dziewiątką wybiega na boisko gorącej polskiej dwudziestki w tym tygodniu. To jest lista hitów Eski 2, a Metzner ostatnio napisał w mediach społecznościowych krótkie zdanie. Wyczekujcie nowości, czyli nad czymś pracuje, a my odkrywamy dla was najlepsze nowe polskie hity i jak tylko coś fajnego od Metznera wyjdzie, to oczywiście, że my wam to zagramy. A za chwilę gram waszą ulubioną ósemkę tego tygodnia.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia Eska 2.
2: Reklama. Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
4: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
5: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?

Żelaczyk, serdecznie zapraszam. Kostiumy prosto z planów filmowych. Takie perełki można oglądać w mieście Turek. Tam otwarta jest wystawa strojów filmowych, oryginalnych rekwizytów i kostiumów z filmów Jerzego Hoffmana. Konkretnie chodzi o produkcję pod tytułem 1920 Bitwa Warszawska oraz Stara Baśń, kiedy słońce było bogiem. Ekspozycja to szansa na lepsze zapoznanie się z tego rodzaju kinem. Będzie można zobaczyć unikatowe elementy scenografii, stroje bohaterów oraz różne inspiracje dawnymi epokami. Wystawa pochodzi ze zbiorów Ośrodka Dziejów Ziemi Mieleckiej, Muzeum w Mielniku, a konkretnie teraz znajduje się w Muzeum Miasta Turku imienia Józefa Mehoffera. Będzie tam dostępna jeszcze do 30 czerwca.

0: Gorąca Polska 20.
1: Polska 20.
0: Radia SK 2.
2: I już coraz bliżej szczytu, wspinamy się i czas na 8 najlepszych polskich hitów tego tygodnia, ale nowości oczywiście też będą. Dwie rozkręcające się polskie gwiazdy w jednym numerze. Fukaj połączył siły z Liwką, a ja się nazywam Łukasz Zduńczyk i zaczynam z wami weekend.
0: Gorąca Polska 20. Radia SK 2.
2: Na miejscu ósmym panowie, którzy wymyślili sobie idealną pracę, bo odwiedzają swoich fanów w domach, siadają na balkonie i grają ten numer, a fani w zamian za to dają im ciasto. Idealna współpraca. To Kuba i Kuba, stygnie lato. Poczujmy się jak w wakacyjny wieczór.

0: poleciał na Filipiny i wrócił z teledyskiem i z hitem Mrozu w Radiu SK2, to miejsce 7 gorącej polskiej dwudziestki, a teraz odkrywamy dla was kolejną nowość od bardzo mocnego duetu, bo oboje są teraz na fali. Fukaj, przypomnę, współautor waszego ulubionego hitu 2025 roku. Zabiorę ci tam w duecie z Vito Bambino, to był numer jeden podwójnej gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2 i Livka. Ta dziewczyna, przypomnę, na wokalu pojawia się w kawałkach Taco Hemingwaya. Wystąpiła razem z nim ostatnio na koncertach na PG Narodowym w Warszawie. Znacie ją też z hitu Obejmuje Noce, a teraz dołączyła do Fukaja i razem nagrali bardzo luźny wakacyjny hicior. Chyba zaczął się sezon na nagrywanie letnich kawałków. No i mamy to numer, który nas zachęca do tego, żeby łapać chwilę, żeby odpoczywać. Fukaj Livka chce więcej. To hymn projektu Enklawa. W ramach tego projektu artyści grają koncerty na ogródkach działkowych. A teraz premierowo w Radiu SK2.
1: Ostatnia noc na moście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane na

0: To jest hitem od lutego i cały czas się nieźle trzyma. Tym razem na miejscu piątym Roxy Węgiel i Faust w Radiu SK2. A teraz kolejna nowość. Słuchajcie, mam wrażenie, że granie nowości w dzisiejszym notowaniu jest jak pakowanie walizki na wakacje, bo jest bardzo dużo letnich hiciorów i teraz kolejny hymn projektu Babie Lato. W ramach tego projektu dziewczyny grają na festiwalu Letnie Brzmienia, w tym roku w składzie Bella z zespołu Sorry Boys, Natalia Grosiak z Micromusic i młoda artystka Katia. I to już jest drugi hit promujący projekt Babie Lato. W takim składzie dziewczyny wystąpią w lipcu, sierpniu i wrześniu w największych polskich miastach, a teraz występują premierowo z tym numerem na antenie Radia SK2. Co chcę, to mam. Tak ten numer się nazywa, nie wiem jak wam to się kojarzy, ale mi się to kojarzy z takim słonecznym, wakacyjnym porankiem. Już w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki w SC2.
1: Jeśli będziesz tam, ja pójdę za tobą.

daleko stąd. Ona jest teraz daleko stąd. Bardzo wakacyjna bletka w Radiu SK2, która teraz właśnie na wakacjach wypoczywa. Nie wiem dokładnie, gdzie to jest, ale wiadomo, że to jest gdzieś za granicą. Jakiś egzotyczny kierunek, z tego co widzę na Instagramie. No to są egzotyczne widoki, jest basen, jest dużo słońca, jest hotel z dostępem do morza, czyli generalnie smażnik, nic nie robienie, odpoczynek i pewnie all inclusive. A w Radiu SK2 macie all inclusive z polską muzyką, z najlepszymi polskimi hitami. I my teraz otwieramy podium gorącej polskiej dwudziestki. Na miejscu trzecim Wiktor Waligura i jego cztery pory roku.

0: Jaki to piękny czas, że się weekend zaczyna. Najpiękniejszy moment tygodnia, piątkowy wieczór z najlepszymi polskimi hitami. I to gorąca polska dwudziestka. Wiktor Waligura na miejscu trzecim, a na drugim spadający ze szczytu po dwóch tygodniach hymn męskiego grania.
1: Ja się staram.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: My od początku wiedzieliśmy, że jak taki skład zrobi wspólny numer, to musi być hicior i jest. Zalia, Vito Bambino, Igor Herbut, czyli hymn męskiego grania. Po dwóch tygodniach na tronie w końcu zrobili sobie przerwę, a teraz czas na wasz ulubiony hymn, hit ostatniego tygodnia. To jest gość wszechstronnie uzdolniony, bo jest znanym aktorem. Kojarzycie go na pewno z ekranu, zagrał w wielu znanych polskich filmach. To Maciej Musiałowski, który też spróbował swoich sił w nagrywaniu piosenek i dobrze mu to wyszło, bo Flora to tego... To... Wiecie co, to może ja już zagram i nic nie będę mówił, co?
2: Polska 20, Radia.
1: Po prostu Maciek Musiałowski na miejscu pierwszym. To jest kawałek o młodzieńczej relacji. Dłonie.

0: świetny aktor i świetny muzyk. Teraz to potwierdził Maciek Musiałowski i miejsce pierwsze gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Co o tym sądzicie? Chcecie, żeby na miejscu pierwszym został, czy może lepiej, żeby spadł? To wszystko w waszych rękach. Głosujcie i słuchajcie gorącej polskiej dwudziestki w każdy piątek po godzinie 18, także za tydzień. I to będzie szczególne notowanie, słuchajcie, bo poprowadzę go specjalnie ze święta polskiej piosenki, bo Radio SK2 będzie na festiwalu w Opolu i już w piątek wspólnie z Rafałem Adamczakiem już od godziny 13 będziemy prowadzili program z Opola i będą gwiazdy, będzie się działo na naszej antenie. Warto słuchać Radia SK2 na festiwalu w Opolu i warto też nas obserwować na Instagramie SK2.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
1: Reklama.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: I po reklamie.

Sorry Boys w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, u nas 100% polskiej muzy. Ważne przypomnienie dla fanów piłki nożnej. Jutro finał Ligi Mistrzów PSG kontra Arsenal o godzinie 18. Także panowie, to jest dobry moment, żeby wynegocjować oglądanie tego meczu z kumplami. Warto zrobić jakąś strefę kibica.

0: Maryla Rodowicz i Krzysiek Zalewski jadą pociągiem razem z nami w kierunku domu. Zaczynamy weekend. To są najlepsze polskie hity w Radiu SK2. A do waszego przedziału teraz dołącza Antonina van Dessel i ona będzie wam dobrze grała. Co tu będzie ciekawego? Big day w dzień gorącego lata, także już się powoli na wakacje nastawiamy.
1: Reklama.
2: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Jedziemy!
4: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Jan Żlaczyk, serdecznie zapraszam. W kole szykuje się naprawdę intensywne wejście w lato. Oto harmonogram na nadchodzący maj i czerwiec. Już w niedzielę, 31 maja, kolskie brzmienie lata w parku 600-lecia, a na nim koncert zespołu Grajmy w Szkole. Spoglądamy dalej, 7 czerwca, koncert Kamila Bednarka z orkiestrą dętą OSP Koło. 14 czerwca, 5 zlot pojazdów klasycznych w kole, a tam nie tylko auta. Odbędzie się również koncerty artysty wcielającego się w legendę Elvisa Presleya. Do tego gość specjalny Krzysztof Ster. To jednak nie koniec. 20 czerwca piknik średniowieczny i otwarcie zamkowej wieży. A na deser 26-27 czerwca koło bluesa oraz 20 zlot motocyklowy. Naprawdę jest co robić i cieszyć się ciepłymi dniami.
10: Na zegarach punktualnie godzina 20 w ostatni piątek maja. Tu Antonina van Dessel, Radio SK2, gdzie gramy wam najlepsze polskie hity, które na pewno wprowadzą was w weekend. No bo piątek, piąteczek, piątunio, więc odpalamy weekend z najlepszymi polskimi hitami. No to co? Jedziemy!

Big Dave, dzień gorącego lata w Radiu SK2. No i właśnie, gdzie to lato, bo coś pogoda za oknem trochę nam się popsuła i nie przypomina za bardzo tej letniej, no i nawet nie wiosennej. I sprawdziłam prognozy pogody na weekend i one nie są optymistyczne. Ma być deszczowo w wielu miejscach w kraju. Wiecie, deszcz jest potrzebny. No i wiem, że wszyscy mają krzywe minki. Tutaj na radiowych korytarzach wszyscy narzekają, że weekend, że będzie padać. No ale słuchajcie, szukamy plusów. Raz, że deszcz jest potrzebny, a dwa, że wiecie, że jak deszcz popada i będzie w miarę ciepło, no to takie majowo-czerwcowe grzyby, no jak znalazł, więc szukamy pozytywów, jak najbardziej. A my w piątkowy wieczór lecimy dalej z najlepszą polską muzyką w SC2. SK2. I dla wszystkich grzybejarzy, Dominik Dudek, od kiedy jesteś?

0: ach, jaki...
1: Dwa. Wehikuł czasu.
0: I ach, jaki dobry to był numer D-Love i ich Irish, a za chwilę też bardzo dobry numer. Słuchajcie, klasyk z lat 80. Lombard i ich Gołębi Puch, który jest jednym z największych przebojów polskiego rocka lat 80. Słowa do tego numeru napisała wokalistka grupy Lombard, ówczesna wokalistka Małgorzata Ostrowska, która później rozpoczęła karierę solową, a kompozytorem jest lider grupy, czyli Grzegorz Stróżniak. Numer zadebiutował w 1985 roku, no i szybko stał się wizytówką zespołu. Z numerem było związane też małe avanti, dlatego że Małgorzata Ostrowska, kiedy poszła w karierę solową, nadal wykonywała niektóre numery zespołu Lombard, w tym właśnie Gołębi Puch, a kompozytor toczył boje, no i przez pewien czas Gosia nie mogła śpiewać tego numeru, ale również Mam dość czy Słów na murze. No i właśnie w 2021 roku zapadł wyrok sądu, że wokalistka może bez pytania o zgodę kompozytora wykonywać te numery. Piosenka Gołębi Puch, którą za chwilę usłyszycie na antenie Radia SK2 zespołu Lombard z tekstem Małgorzaty Ostrowskiej, to emocjonalny utwór o trudnym rozstaniu, żalu i bolesnym procesie zapominania. Więc już teraz u nas, nie będę gadać dalej, posłuchajmy po prostu. Lombard, Gołębi Puch w Radiu SK2.

0: To była Świeżynka od Macieja Skiby i jego numer Wołam w Radiu SK2. Słuchajcie, dzisiaj mamy piątek, czyli człowiek już jest jedną nogą w weekendzie, no a ja jestem jedną nogą w migrenie, niestety. Bo chyba oficjalnie zostałam meteopatką. Brzmi to, jakbym po prostu została jakąś czarownicą. Wystarczy, że ciśnienie zrobi fikołka i moja głowa mówi nie, dzisiaj nie będzie życia i dzień zmarnowany. Więc wszystkim migrenowcom i pogodowym czujnikom w ludzkiej postaci mówię, łączę się z wami w bólu totalnie. Bo kiedyś śmiałam się z tekstów, jak ktoś mówił, że będzie deszcz, bo boli mnie głowa. Dzisiaj kompletnie się z tego nie śmieję, rozumiem to w 100%. No i teraz pytanie do was, drodzy słuchacze, bardziej doświadczeni. Jakie macie patenty? Co robić? Jak żyć? I czy da się przeżyć piątek bez zasłaniania wszystkich okien i bez migreny? Czekam na wasze rady na radiowym messengerze. Piszcie i nagrywajcie głosówki, bo to jest coś strasznego. No nie da się tak żyć. A żeby rozkręcić się trochę w ten piątek, za moment u nas muzycznie, bardzo dobrze i w klubowym klimacie Wet Fingers Hi-Fi Superstar w SC2.
1: SK2. Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka z Nałęczowa.
4: Rogar Świętomarciński z Poznania.
5: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
5: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
5: Najlepsze, bo polskie.
4: Autopromocja.

0: Na kilka chwil przed godziną 21 w piątkowy wieczór w Radiu SK2 Lady Punk, Mała Wojna. A po 21 dalej najlepsze polskie hity w Radiu SK2 oczywiście i na początek Anita Lipnicka, Igo, Agnieszka Chylińska. Także słuchajcie, zapowiada się bardzo dobrze w piątkowy wieczór, więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwileczkę.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. Kolejna wystawa już niedługo zawita do Konina. Z linii to nazwa wystawy autorstwa Natalii Wegner. Składa się ona z prac wykonanych w technice malarskiego kolażu. Konkretnie są to obrazy na papierze zrobione z tektury z wykorzystaniem papieru traktowanego akrylem, pisakami i pastelami olejnymi. Inspiracją autorki był pejzaż, który składa się z podziału pewnych elementów. Jak tłumaczy wielkopolska artystka z Poznania, większość pejzaży to niekonkretne krajobrazy. To najczęściej punkt wyjścia, którego zwieńczeniem ma być pejzaż wewnętrzny. Obraz łączy charakterystyczny podział krajobrazu. Wernisaż prac Natalii Wegner odbędzie się 12 czerwca o godzinie 18 w galerii CKIS Wieża Ciśnień w Koninie. Wstęp jest wolny.
0: I mamy godzinę 21 w piątek 29 maja. Ja nazywam się Antonina Van Dessel. Mówię wam już piątkowy dobry wieczór, weekendowy dobry wieczór, bo zaczynamy weekend, przypominam. No to jest Radio SK2, gdzie gramy wam najlepsze polskie hity. No i rozmawiamy sobie o tym, co pomaga na migrenę. I wy mi tutaj piszecie, więc po 21 podzielę się radami dla wszystkich tych, którzy tak jak ja walczą z migreną przy zmianie pogody. Dobry wieczór jeszcze raz i na początek Anita Lipnicka. Jedziemy.

I tak właśnie gramy wam w Radiu SK2 wieczorową porą. W piątek to była Ewelina Lisowska w stronę słońca. Na radiowym messengerze łączą się ze mną wszyscy meteopaci, wszyscy, którzy mają migreny i piszecie mi, jakie macie radio.

I tak właśnie gramy wam w Radiu SK2 wieczorową porą w piątek. To była Ewelina Lisowska w stronę słońca. Na radiowym messengerze łączą się ze mną wszyscy meteopaci, wszyscy, którzy mają migreny i piszecie mi, jakie macie rady na ten

napisała o zimnych okładach, ale żeby kłaść sobie coś zimnego na kark, tego nie próbowałam, a słuchajcie, już kolejna osoba o zimnych okładach, więc koniecznie, myślę, że warto spróbować. Słuchacz Kamil napisał, że warto wziąć ciepłą kąpiel, a słuchaczka Kasia z Torunia napisała, że pomaga zjedzenie czegoś słodkiego, czyli macie różne patenty, no i na pewno będę wszystkie testować, no bo jak żyć? No jak żyć? Z muzyką oczywiście, która jest w Radiu SK2 i ona pomaga najlepiej na migreny, tak słyszałam. A teraz u nas Kobra Nocka, Kocham Cię jak Irlandię, żeby te migreny wszystkie się wyciszyły.

0: Ale to był dobry numer Mrozu i jego miliony monet. A ja mam pytanie do tych, którzy wychowali się na bajce, filmie Toy Story. Pamiętacie ten moment, kiedy byliście przekonani, że zabawki naprawdę ożywają, gdy nikt nie patrzy? No to mam dobrą wiadomość. Ten świat właśnie wraca. W aplikacji naszej starszej siostry Radia SK i na sk.pl działa już SK Toy Story Radio. I to wyjątkowa stacja, w której zabawki nadają własne komunikaty, są newsy spod łóżka i alarmy przed sprzątaniem pokoju. Wszystko z okazji Dnia Dziecka i premiery filmu Toy Story 5 Disneya i Pixara, który odbędzie się 17 czerwca. Koniecznie wbijajcie i słuchajcie SK Toy Story Radio w apce Radia SK i na sk.pl. Usłyszycie tam DJ-ów z Radia SK i z Radia SK 2. No i może też usłyszycie mnie, panią Lampkę, kronikarkę. Serdecznie zapraszamy. Tam są same hity Disneya i naprawdę mega radio. Pamiętajcie, SK Toy Story Radio. Posłuchajcie, nie tylko dla małych.
1: SK 2.
0: A muzycznie teraz w SC 2 Zalia i jej Diament w piątkowy wieczór.

Ale dobrze, gramy wam w tym Radiu SK2 w piątkowy wieczór. To była Cleo i jej kolory lata. Ja sprawdziłam kalendarz świąt nietypowych i dzisiaj mamy Europejski Dzień Sąsiada. I to jest taki jedyny dzień w roku, kiedy można legalnie zastanowić się, jak właściwie ma na imię człowiek, który od 5 lat mieszka drzwi obok. Sąsiedzi to w ogóle taka wyjątkowa relacja, bo wiecie o sobie wszystko, ale jednocześnie nic. Nie znacie imienia, ale wiecie, że na przykład w środę była kłótnia, w czwartek przyszła nowa kanapa, a pies boi się odkurzacza, a dzisiaj na obiad to było spaghetti. Może więc tak pomyślałam sobie, że dzisiaj warto powiedzieć sąsiadowi dzień dobry, uśmiechnąć się albo podziękować za odebranie paczki. No bo wiecie, dobry sąsiad jest jak Wi-Fi. Najbardziej doceniasz go wtedy, kiedy nagle go zabrakło.

na zegarach, za moment godzina 22. To była Wiktoria Kida i Księga Żywiołów Oj Dziewczyno. Po 22. SK2 w piątkowy wieczór nie zwalnia tempa i leci dalej z najlepszymi polskimi hitami. Na początek Mysłowic, Kwiat Jabłoni i Manam, więc zostańcie z nami, bo potem playlista jeszcze bardziej rozkręca się na grubo. Antonina Wandesel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki. Dobrego weekendu, trzymajcie się i pa!

0: Magazyn lokalny.
1: Witam, Emilia Czerniejewska. Pewnie jesteście ciekawi, jak poniedziałek zakończył się w Koninie, więc zostańcie ze mną. 25 lat więzienia za zabójstwo Fabiana Zydora z Tarnowej w powiecie wrzesińskim. Sąd okręgowy w Koninie taką karę wymierzył trzem mężczyznom oskarżonym o uprowadzenie i zabójstwo 17-letniego chłopaka.
2: Ogłoszenie wyroku w sprawie. Tak, proszę wstać. Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej po rozpoznaniu sprawy przez Sąd Okręgowy w Koninie w składzie tu obecnym Łukasza Bodyjańskiego, Jana Kamyszka, Radosława Madaja, oskarżonych o to, że w okresie od 30 października 2016 roku do 31 października 2016 roku w miejscowości Tarnowa oraz Pyzdry, działając wspólnie i w porozumieniu z nieustaloną kobietą, zakładając na głowę małoletniego Fabiana Zydora materiałowy worek i wciągając go przemocą do samochodu Renault Trafic, pozbawili pokrzywdzonego wolności, a następnie przywieźli go wskazany wyżej samochodem kierowanym przez nieustaloną kobietę z miejscowości Tarnowa w okolice mostu nad rzeką Wartą w miejscowości Pyzdry, gdzie Jan Kamyszek wypchnął Fabiana Zydora z samochodu, po czym Radosław Madaj, Łukasz Bodyjański, Jan Kamyszek, działając ze szczególnym okrucieństwem w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie i w zamiarze bezpośrednim pozbawienia Fabiana Zydora życia, popychając, podawali sobie pokrzywdzonego, który cały czas miał założony na głowę worek, krzycząc, doigrałeś się, długi się oddaje, niezależnie kto je zaciągnął, a gdy Fabian Zydor upadł na ziemię, zaczęli go kopać po całym ciele, w tym po tułowiu i głowie. Następnie, gdy pokrzywdzony przestał się ruszać, Radosław Madaj, używając całego ciężaru, stanął jedną

stopą na jego głowie, po czym wkopali ciało Fabiana Zedora na rozłożony na ziemi brezent, rozebrali go do bielizny, oblali ciało nieustaloną substancją, zawinali je w brezent, na którym ono leżało, zawinięte ciało włożyli do worka i posypali kolejną nieustaloną substancją, obciążyli worek dodatkowymi przedmiotami i tak zapakowane ciało pokrzywdzonego Łukasz Bodyjański z Radosławem Madajem wrzucili do rzeki Warty. To jest o przestępstwo z artykułu 148, paragraf 2 kodeksu karnego, punkt 1 i 3, w zbiegu z artykułem 189, paragraf 1 kodeksu karnego, w związku z artykułem 11, paragraf 2 kodeksu karnego. Punkt 1. Oskarżonych Łukasza Bodyjańskiego, Jana Kamyszka i Radosława Madaja, stosując na podstawie artykułu 4, paragraf 1 kodeksu karnego, przepisy ustawy kodeks karny w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2023 roku, przed zmianą dokonaną ustawą z dnia 7 lipca 2023, 2022 roku, z dniem 1 października 2023 roku, uznaje za winnych popełnienie czynu im zarzucanego, przy czym z opisu tego czynu eliminuje fragment z nieustaloną kobietą, stanowiącego przestępstwo z artykułu 148 paragraf 2 punkt 1 i 3, w zbiegu 189 paragraf 1 w związku z artykułem 11 paragraf 2 kodeksu karnego. I za, na podstawie tych przepisów, przyjmując za podstawę wymiaru kary przepis z artykułu 148 paragraf 2 punkt 1 i 3 kodeksu karnego, w związku z artykułem 11 paragraf 3 kodeksu karnego, skazuje ich na kary po 25 lat pozbawienia wolności, przy czym na podstawie artykułu 77 paragraf 2 kodeksu karnego ustala, że warunkowe przeterminowe zwolnienie oskarżonego Radosława Madaja nie może nastąpić przed odbyciem przez niego 20 lat orzeczonej kary. Punkt 2. Zwalnia oskarżonych od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych. Proszę usiąść, kilka słów uzasadnienia odnośnie motywów wyroku. Ale proszę o spokój, tak, bo jeżeli tak, no rzeczywiście będziemy musieli zarządzić wyprowadzeniem oskarżonego. Od tego przysługuje środek odwoławczy, sąd pouczy po uzasadnieniu tego wyroku, jakie są środki odwoławcze od tego wyroku. To jest sąd pierwszej instancji, tak? A więc jeżeli chodzi o winę oskarżonych, to w świetle przeprowadzonych rozprawy dowodów sąd uznał, że wina oskarżonych nie budzi wątpliwości. Zdarzenie miało miejsce blisko 10 lat temu. Ciało zamordowanego Fabiana Zedora nie zostało dotychczas odnalezione. Sprawia to, że sąd zmuszony był przeprowadzić postępowanie ze szczególną dokładnością i wnikliwością. Zmuszony był badać każdą istotną okoliczność, która mogła mieć znaczenie dla ustalonego stanu faktycznego. Na rozprawie głównej, która rozpoczęła się 26 listopada 2024, a kończy dzisiaj, 25 maja 2026 roku, w toku przewodu sądowego przez półtora roku przeprowadzono czynności dowodowe na 30 terminach rozprawy. Ustalono, że z 30 na 31 października 2016 roku oskarżoni, działając wspólnie i w porozumieniu z zamiarem pozbawienia życia ofiary, poruszając się samochodem Renault Trafic wbrew woli Fabiana Zedora, wciągnęli go do samochodu, zawieźli nad rzekę Wartę w Pyzdrach, gdzie go pobili, kopali i oskarżony Radosław Madaj stanął na głowie, powodując śmierć. Następnie ciało Fabiana Zedora przez oskarżonych zostało wrzucone do rzeki. Wbrew temu, co można było spotkać i w mediach, i komentarzach różnych osób, nawet uczestników postępowania, nie był to proces poszlakowy, w ścisłym tego słowa znaczeniu. Nie występował w tej sprawie świadek korony, ani nie było w tej sprawie dowodu z pomówienia. Ustalenia co do istoty czynu w głównej mierze zostały poczynione na podstawie zeznań naocznego świadka, kobiety, która opisała okoliczności zdarzenia nad Wartą i zachowanie się oskarżony wobec Fabiana Zedora, skutkujących jego śmierć. Był to szczególny dowód w sprawie, dlatego że był to jedyny bezpośredni dowód w tym zakresie. Dlatego przeprowadzenie tego dowodu wymagało szczególnej ostrożności, właściwego poziomu szczegółowości i wręcz drobiazgowości przy jego przesłuchaniu. Świadek ta była 8-krotnie przesłuchiwana w toku śledztwa, brała 2-krotnie udział w eksperymentach procesowych przeprowadzonych na miejscu zdarzenia oraz była przesłuchiwana podczas 4 dni rozprawy głównej w obecności psychologa. Psychologa, który na podstawie badań świadka oraz obserwacji składania przez nią zeznań na zlecenie sądu wydał opinię odnośnie jej zdolności postrzegania i odtwarzania spostrzeżeń. Biegła w obszernych pisemnych opiniach i zeznaniach złożonych na rozprawie wskazała, że świadek wykazuje się prawidłowym rozwojem logicznego myślenia, spostrzegania oraz rozumowania. Nie stwierdziła też istotnych istnienia wskaźników manipulowania świadkiem lub wpływania na jej zeznania przez inne osoby. Świadek tylko przy pierwszym przesłuchaniu zazwania się brakiem wiedzy i niepamięcią co do przedmiotowego zdarzenia. W następnych zeznaniach i każdych kolejnych konsekwentnie opisywała jego przebieg i zachowanie się poszczególnych oskarżonych. Zeznania te

0: co do istotnych kwestii były konsekwentne i wiarygodne. Nie budziły zastrzeżeń, dlatego sąd oparł głównie na nich swoje ustalenia faktyczne. Sąd ostrzegł zeznania świadka rozbieżności co do podawania przez nią miejsca, z którego obserwowała opisywane przez siebie zdarzenie. Świadek tłumaczyła te rozbieżności obawą przed tym, że mogła być uznana za współpracę zabójstwa Fabiana Zydora i przed odpowiedzialnością karną. Również ta obawa powodowała, że na pierwszym przesłuchaniu nie podawała ona szczegółów tego zdarzenia. Sąd, analizując wszystkie te zeznania, uznał tłumaczenie świadka za logiczne, przekonujące, a złożone zeznania co do istoty sprawy za wiarygodne. Przede wszystkim te zeznania, ale również zeznania innych świadków przesłuchanych na okoliczność właściwości warunków osobistych ofiary, oskarżonych, odbywających się imprezy koleżeńskie w dniu 31 października oraz wzajemnych relacji osób mieszkających w tym środowisku, po przeprowadzeniu wszechstronnej oceny pozwoliły na dokonanie ustaleń faktycznych dotyczących podstawy orzekania w tej sprawie. Jeżeli chodzi o dokonaną subsumpcję przez sąd, to pozbawienie wolności polegające na wciągnięciu pokrzywdzonego przemocą do samochodu, założenie worka na głowę, wyczerpują znamiona z przepisu z artykułu 189 paragraf 1 Kodeksu Karnego. Natomiast zabicie człowieka wyczerpuje znamiona przestępstwa z artykułu 148 Kodeksu Karnego. Przy czym działanie oskarżonych cechowało się szczególnym okrucieństwem i wynikało z ich motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Sprawcy dokonali pozbawienia życia Fabiana Zydora z zadaniem mu uprzednio znacznych cierpień, bili go, kopali po całym ciele, popychali między sobą do momentu, aż pokrzywdzony upadł na ziemię i przestał się ruszać. A ostatecznie jeden ze sprawców stanął mu nogą na głowie, używając ciężaru całego ciała, co niewątpliwie świadczy o tym, że sprawcy działali ze szczególnym okrucieństwem. Sprawcy dokonali zabójstwa młodego chłopaka w brutalny sposób, uprzednio pozbawiając go wolności poprzez założenie na głowę worka i ciągnięcie go siłą do samochodu z uwagi na niespłacenie długu przez pokrzywdzonego za otrzymane wcześniej narkotyki. Oskarżeni dzięki temu chcieli być postrzegani jako grupa osób, które należy się bać i regulować wobec nich wszystkie należności. Dlatego przyjęta kwalifikacja prawna czynów oskarżonych jest zdaniem sądu uzasadniona. Sąd wyeliminował z opisu czynu określenie dotyczące współdziałania i porozumienia oskarżonych z nieustaloną kobietą, gdyż w sprawie brak jest jednoznacznych dowodów, że kobieta obecna na miejscu zdarzenia współdziałała z oskarżonymi w rozumieniu przepisów kodeksu karnego. Nie było to pomocnictwo czy też inny rodzaj jej zachowania. Jeżeli chodzi o wymiar kary, wymierzając kary oskarżonym, sąd miał na uwadze, że obecnie przestępstwo przypisane oskarżonym jest zagrożone karą do 30 lat pozbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd jednak zobowiązany jest w myśl reguł intertemporalnych uwzględnienia przepisów względniejszych dla sprawców, jeżeli takie obowiązywały chwilę popełnienia czynu. I rzeczywiście przepisy wówczas, które obowiązywały, były względniejsze, gdy za przestępstwo tego typu przewidywał karę do 15 lat pozbawienia wolności, albo karę 25 lat pozbawienia wolności, albo karę dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd przy wymiarze kary uwzględnił ogromny ładunek szkodliwości społecznej czynu oskarżonych, w tym stopień zawinienia wynikający z rodzaju naruszonego dobra, jakim jest życie człowieka, i wyjątkowo brutalnego sposobu działania. Uwzględnił właściwości i warunki osobiste oskarżonych. Oskarżeni nie pracowali przed aresztowaniem, byli wielokrotnie karani. Radosław Madej 12-krotnie, oskarżony Łukasz Bodyjański 5-krotnie, oskarżony Jan Kamyszek 8-krotnie. Przy czym wszyscy ci oskarżeni byli skazani na kary pozbawienia wolności za przestępstwo polegające na wymuszeniu rozbójniczym należności za narkotyki, mające miejsce w dniu 9 września 2016 roku, a więc 3 tygodnie przed zdarzeniem w mniejszej sprawie. Kiedy to po podstępnym wydobieniu ofiary, mężczyzny z miejsca zamieszkania, wywieźli go samochodem do lasu, pobili go i po rozebraniu nagiego zostawili w lesie. Skazanie to obrazuje zuchwałość oskarżonych, którzy w swoim postępowaniu posuwali się coraz dalej, aby zastraszyć odbiorców i wyegzekwować swoje należności za narkotyki. Dlatego zdaniem sądu, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności ujawnionych w sprawie, karami spełniającym swoje zadania w zakresie społecznego oddziaływania kary, jak i indywidualnej prewencji wychowawczej i zapobiegawczej, są kary orzeczone w wymiarze po 25 lat pozbawienia wolności wobec oskarżonych. Sąd uznał, że rola oskarżonego Radosława Madaja była najbardziej znacząca, jak również zdecydowanie jest sprawcą najbardziej zdemoralizowanym. Dlatego sąd ograniczył możliwość skorzystania przez tego oskarżonego z warunkowego przeterminowego zwolnienia dopiero po upływie 20 lat odbywania kary. Wspomnieć jeszcze można, że sąd nie orzekł wnioskowany przez prokuratora w stosunku do wszystkich oskarżonych kary dożywotniego pozbawienia wolności. Zdaniem sądu kara dożywotniego pozbawienia wolności jest to kara wybitnie odwetowa o charakterze eliminacyjnym. Kara dożywotniego pozbawienia wolności została wprowadzona do naszego porządku prawnego jako substytut kary śmierci i jej zasadniczym celem jest zabezpieczenie społeczeństwa przed niebezpiecznymi sprawcami najpoważniejszych przestępstw, kiedy okoliczności dotyczące sprawców przemawiają za tym, że są oni tak zdemoralizowani, że konieczne jest ich trwałe odizolowanie od społeczeństwa, albowiem nie rokują oni w ogóle nadziei na poprawę. Mimo przedstawionych okoliczności wskazujących na zaostrzenie wymiaru kary i w zasadzie braku okoliczności łagodzących, sąd jednak uznał, że wieloletni pobyt oskarżonych w zakładzie karnym i długotrwała resocjalizacja może jednak rokować, że oskarżeni zmienią swój stosunek do rzeczywistości, swoje postępowanie i cele wychowawcze i zapobiegawcze tak orzeczonych kar długoterminowych zostaną jednak osiągnięte. Sąd zwolnił oskarżonych od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych z uwagi na ich sytuację majątkową. Nie posiadają oni żadnego majątku, przed aresztowaniem nie pracowali, ponadto odbywali kary pozbawienia wolności kilkuletnie oraz zostały orzeczone w mniejszym postępowaniu długoletnie kary izolacyjne. Dlatego orzekanie tutaj kosztów sądowych nie byłoby w tym przypadku zasadne. Wyrok nie jest prawomocny, bo jeżeli sądy się nie zgadzają z wyrokiem, mogą złożyć apelację do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. W tym celu należy złożyć wniosek o sporządzenie wyroku z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia dzisiejszego, od dnia ogłoszenia wyroku, i w terminie 14 dni można złożyć apelację do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. To jeżeli chodzi o nieprawomocny wyrok. W mniejszej sprawie jest stosowane tymczasowe aresztowanie do 31 sierpnia 2026 roku z uwagi na zapadnięcie, że zapadł wyrok w mniejszej sprawie, sąd również będzie orzekał o dalszym stosowaniu tego tymczasowego aresztowania. Pan prokurator, co do stosowania tymczasowego aresztowania w mniejszej sprawie? Pan mecenas? Sąd postanowił na podstawie artykułu 249 paragraf 1 kodeksu karnego, 258 paragraf 2, 264 paragraf 2 kodeksu postępowania karnego stosować w dalszym ciągu środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec Łukasza Bodyjańskiego, Jana Kamysz, Radosława Madaja. Nieprawomocnym wyrokiem dnia 25 maja oskarżeni Łukasz Budyjański, Jan Kamyszek i Radosław Madaj skazani zostali na karę po 25 lat pozbawienia wolności. Wymiar kary uzasadnia więc dalsze stosowanie tymczasowego aresztowania dla zabezpieczenia dalszego toku prawidłowego toku postępowania międzyinstancyjnego i odwoławczego aż do prowadzenia kary do wykonania. W ocenie sądu nie zachodzą przesłanki z artykułu 259 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego skutkującego odstąpieniem od stosowania tymczasowego aresztowania z uwagi na to, że tymczasowe aresztowanie zostało przedłużone przez sąd apelacyjny do 31 sierpnia 2026, dlatego sąd utrzymał dalsze stosowanie w mocy. Dziękuję, to wszystko.
1: Wyjaśniał sędzia Karol Skocki. Wyrok nie jest prawomocny, a stronom przysługuje prawo wniesienia apelacji.
2: Magazyn lokalny.
1: Emilia Czerniewska, witam i zobaczmy, co ciekawego w naszym regionie przyniósł wtorek. 12 milionów złotych kosztuje remont drogi w Rudzicy. Do dawna było tam bardzo wąsko i niebezpiecznie, ale już niedługo wszystkie standardy będą spełnione.
3: Droga przebiegająca przez Rudzicę, a składająca się z trzech odcinków: ulicy Piaskowej, Miłej i ulicy Łąkowej. Do tej pory Rudzica cierpi na ogromne przeładowanie i ciasnotę na tych drogach. Szczególnym przykładem jest tutaj ulica Piaskowa. To jest też w części najbardziej zabudowanej między ulicą Główną a ulicą Miłą. To jest to droga, która przeładowanie i ciasnotę na tych drogach. Szczególnym przykładem jest tutaj ulica Piaskowa. To jest też w części najbardziej zabudowanej między ulicą Główną a ulicą Miłą. To jest to droga, która...
1: Sędzia Karol Skocki. Wyrok nie jest prawomocny, a stronom przysługuje prawo wniesienia apelacji.
2: Magazyn lokalny.
1: Emilia Czerniewska, witam i zobaczmy, co ciekawego w naszym regionie przyniósł wtorek. 12 milionów złotych kosztuje remont drogi w Rudzicy. Do niedawna było tam bardzo wąsko i niebezpiecznie, ale już niedługo wszystkie standardy będą spełnione.
3: Droga przebiegająca przez Rudzicę, a składa przeładowanie i ciasnotę na tych drogach. Szczególnym przykładem jest tutaj ulica Piaskowa. To jest też w części najbardziej zabudowanej między ulicą Główną a ulicą Miłą. To jest to droga, która

0: Polski. Ta inwestycja to wartość około 12 milionów złotych. My tutaj też pozyskaliśmy dotację na to zadanie. Mamy nadzieję to zadanie zakończyć w tym roku.
1: Wyjaśnił Andrzej Nowak, wójt gminy Kramsk. Krystian Bielik w Koninie prosto z Anglii na stadion Przydmowskiego z misją inspirowania młodych piłkarzy Górnika Konin do gry, ale i do nauki. Prosto z angielskiego podwórka na stadion Przydmowskiego. Co czujesz, będąc tutaj, to taka podróż sentymentalna? Jak tutaj się czujesz?
2: Tak, mi akurat nie udało się na tym tutaj dokładnie boisku grać. Może zagrałem 1-2 mecze. My bardziej graliśmy chyba na tej złotej jedenastce, jak dobrze pamiętam. Chociaż nie, przepraszam. Graliśmy...
1: Tu,
2: graliśmy tam. Graliśmy tam na końcu, także jasne, ale ogólnie jak przyjeżdżam na obieg jednak Górnika, to no to jest sentyment. Wiem skąd pochodzę, więc wiem skąd jestem, także zawsze jak na Górnika wracam, a szczególnie w dzień meczowy, wtedy no można powiedzieć, że trochę serducho szybciej bije i no mówię, no byłem tutaj od małego, od 7 roku życia do 13, także trochę czasu przeżyłem z tymi ludźmi, z zawodnikami, z trenerami, trochę ludzi poznałem i jest to zawsze miłe wracać tutaj.
1: No fajnie, że nie zapominasz o swoich tutaj ziomalach.
2: Nigdy Konin, stąd pochodzę, jestem wychowankiem Górnika Konin. Niektórzy mylą, że jestem wychowankiem Lecha Poznań. Oczywiście Lechowi jestem wdzięczny za wszystko, za czas poświęcony, za szkolenie, za poświęcony czas i za treningi, ale wychowankiem jednak jestem Górnika Konin.
1: No właśnie, a powiedz mi, patrzysz tutaj, przychodzisz na treningi, tu słyszałam wcześniej, że kontuzja gdzieś tam, więc trochę czasu wolnego. Jak obserwujesz tych młodych ludzi, co myślisz o ich teraz poczynaniach?
2: Że chciałbym być z nich znowu w ich wieku, takie mam myśli, że jednak czas leci bardzo szybko i no i

0: żeby się szybciej rozwijać, żeby doświadczać trochę innego poziomu i to daje mi szansę na gdzieś później na wyjazd gdzieś, tak jak ja wyjechałem do Lecha Poznań w wieku 13 lat. Także dobrze widzieć chłopaków, którzy chcą grać w piłkę, którzy chcą pracować nad sobą, bo piłka nożna, jak i każdy sport, jednak uczy bardzo dużo. Także ja, jak patrzę na nich, to po prostu widzę młodych chłopaków, którzy mają zajawkę i życzę im jak najlepiej, życzę im przede wszystkim zdrowia, bo też w ich wieku czasami niestety kontuzje zatrzymują tą przygodę i zatrzymują to rozwijanie się ich jako młodych piłkarzy. Także życzę im tylko zdrowia i tego, żeby wytrwale dążyli do celu i żeby pracowali ciężko i żeby sięgali, wierzyli w to, że mogą kiedyś osiągnąć sukces.
1: A czujesz się dla nich taką inspiracją? Jak tutaj przychodzisz i widzisz, jak tam cię oblegają, to pewnie gdzieś tam na ciebie patrzą i może w głowach ich rodzi się też taka myśl, że chcieliby robić taką karierę jak ty.
0: Myślę, że tak. Myślę, że jak widzą piłkarza, który gdzieś gra w Anglii, który zagrał kilka meczów w reprezentacji Polski, to widzą przed sobą piłkarza, który doszedł tam, gdzie oni na pewno marzą, żeby w późniejszym wieku, żeby w przyszłości dojść. Także jest to chyba całkowicie normalna reakcja z ich strony, że podbiegają, że chcą zbijać pionki, czy tam podpisać koszulkę, także jest to miłe. Jestem zawsze tutaj dla nich, jak jestem, to zawsze staram się spędzić z nimi chwilę czasu, czy nawet z nimi pokopać trochę piłkę, bo dla mnie wtedy, pamiętam, jak byłem w ich wieku, było czymś niesamowitym wręcz podawać piłki pierwszej drużynie Górnika, czy obstawiać właśnie mecze, mam tutaj na myśli, czy ich stanie podczas meczu i bieganie za piłkami dla chłopaków i podawanie im piłek, to dla mnie była duża rzecz już, mieć jakikolwiek kontakt z tymi piłkarzami, także dla nich móc pokopać piłkę z piłkarzem, który gdzieś tam gra na jakimś wyższym poziomie, to na pewno dla nich super przeżycie.
1: Na pewno słyszałeś o tym, że teraz w Koninie są tworzone te klasy mistrzostwa sportowego. Co o tym myślisz? Czy gdzieś tam ta nauka właśnie w połączeniu z taką większą możliwością i uprawianie sportu, a jednocześnie tego nacisku na to, żeby te dzieciaki też zdobywały wiedzę i dbały o to, czy to jest ważne dla nich?
0: Najbardziej. Myślę, że to musi tak to działać. To musi iść w parze ze szkołą. To jest podstawa, bo to znowu to jest takie koło zataczamy i mówimy znowu o tym, że o tych realiach, jakie są w sporcie, jakie są w piłce nożnej. Jest bardzo dużo dzieciaków, które chce grać, które trenuje. Te dzieciaki przychodzą, starają się bardzo, ale niestety takie te realia są drastyczne i całkiem smutne, bym powiedział, bo jednak niewielu z nich dojdzie do poziomu ekstraklasy, bo takie są po prostu statystyki i nie możemy przekłamywać, nie możemy mówić im, że z każdego rocznika 5 czy 10 chłopców będzie grało w ekstraklasie. Jeżeli jeden z tych chłopców dojdzie do poziomu ekstraklasy, to powinniśmy cieszyć się tym i to będzie naprawdę duży sukces, bo jeżeli pomyślimy wtedy, miejmy nadzieję, bo teraz dzięki tym lepszym warunkom i to piłkarskim typowo, jeżeli popatrzymy na Górnik Konin, to ja mam w głowie tylko Marcina Kamińskiego i mnie. Jeszcze wcześniej był Wiktor Patrzykąt, który naprawdę robił fajną, miał przygodę z piłką, gdzieś później się niestety zatrzymał i troszkę poszedł w dół, ale także miejmy nadzieję, że jeżeli z każdego rocznika jeden chłopiec będzie gdzieś wypływał i grał na jakimś poziomie, to naprawdę to powinien być sukces, a Górnik Konin powinien być z tego bardzo dumny. Także jak najbardziej szkoła, jeszcze raz szkoła, a po szkole treningi, zajawka, miłość do sportu, miłość do piłki nożnej, która bardzo dużo uczy i naprawdę jest w stanie nauczyć tych młodych chłopaków, jak być w późniejszych latach dżentelmenem, bym powiedział.
1: Myślę, że tak.
0: Bardzo dużo uczy. Może dżentelmenem, może przesada, ale równym gościem, który zna zasady, który szanuje człowieka drugiego, który staje naprzeciwko niego i myślę, że to są takie wartości, które dla mnie są bardzo ważne.
1: A nauka języka? Czy jest też ważna?
0: No, myślę, że tutaj to już przegada, już każdy chyba powie. Ja jestem... Mam na
1: Ty jesteś takim trochę przykładem.
0: Na swoim przykładzie tak, jak najbardziej. Moi rodzice zawsze dopłacali, bo wtedy to było 30 zł za godzinę lekcji angielskiego dodatkowo z nauczycielką języka angielskiego, która przychodziła raz w tygodniu tylko do mnie na godzinkę i robiliśmy dodatkowe lekcje i ja tego nienawidziłem. Nienawidziłem tego. Czekałem tylko, aż pani od angielskiego, nie wiem, zachoruje, zadzwoni do mojej mamy i powie, że dzisiaj nie może przyjść. I później bo zawsze podchodziłem do tego, że ja tego nie będę potrzebował. Po co mi ten język angielski? Po co mi tutaj to, tamto? I później trafiłem do Legii Warszawa w wieku 16 lat i był Helio Pinto. Helio Pinto, był Guilherme, było kilku zawodników, którzy nie

0: mówili w ogóle po polsku, a mówili po angielsku. Ja ani E, ani B z nimi, tak? Bo przecież olewałem sobie te lekcje, nie brałem tego na poważnie. W szkole niby z angielskiego byłem okej, ale to zawsze coś tam się ściągnęło, coś tam, także... Ale tak. I później co? I 6 miesięcy później wyjechałem do Anglii i to był dla mnie wielki szok. Byłem naprawdę... Nie wiedziałem, ja potrafiłem się tylko przedstawić wtedy, nie? Także dla mnie to na pewno... No dokładnie. Także mam nadzieję, że szkolenie w szkole jest teraz troszkę na wyższym poziomie, szczególnie tego języka, który jest najważniejszym w ogóle dla mnie, moim zdaniem, przedmiotem w szkole, żeby móc się porozumieć z innymi ludźmi na świecie. Także do każdego, który tutaj sobie będzie słuchał, naprawdę trzeba poświęcić się i zacząć się uczyć, bo to jest bardzo ważne. Bez języka angielskiego nie jesteśmy w stanie się prawie nigdzie dogadać już.
1: Myślę, że to taka bogata wskazówka dla tych młodych ludzi teraz, którzy tam gdzieś tam mają zajawkę piłki, ale też będą myśleli o tej swojej przyszłości.
0: Teraz jest troszkę inaczej też, bo teraz, nie wiem, jest taki troszkę inny, jest dostęp oczywiście, tak, do social mediów, do tych wszystkich aplikacji i tak dalej i można nawet na telefonie, słuchajcie, przecież na telefonie można sobie uczyć się tego angielskiego w wolnym czasie, jeżeli ktoś nie jest w stanie odstawić telefonu, to nawet na tym telefonie jest w stanie się uczyć tego angielskiego, czy nawet oglądając filmiki, ludzi, którzy gdzieś tam posługują się językiem angielskim. Wcześniej wtedy tego nie było, także naprawdę ta rozbieżność tego, jak można się uczyć tego języka angielskiego, jest przeogromna teraz, dzięki temu, jaki mamy dostęp do internetu, także naprawdę jest to bardzo ważne i jeżeli ktoś oldschoolowo nie chce mu się spotykać z nauczycielką na godzinę raz w tygodniu, żeby uczyć się tego angielskiego na poważnie, to niech poszuka jakichś innych rozwiązań na właśnie gdzieś dzięki internetowi czy innym aplikacjom, nie?
1: Powiedz mi, patrząc teraz na postępy seniorów, jak byś tutaj ocenił ich pracę?
0: No myślę, że bardzo dobra robota została wykonana. Wcześniej Dawid Dębowski, awans do 4. ligi z drużyną, to był sukces. Teraz 4. liga, jest inny trener Woźniak, który naprawdę na tym poziomie jest bardzo, bardzo dobrym trenerem, doświadczonym i naprawdę widać ile on dał tej drużynie i widać po piłkarzach, że słuchają trenera, że robią to, co on wymaga, że ciężko pracują przede wszystkim. Widać to, że oni chcą dominować w każdym meczu, to jak oni wykonują pressing bez piłki, to jak oni tracą piłkę i pierwsze 3-4 sekundy, jak można od razu odebrać, to są takie podstawy drużyn, które po prostu chcą dominować w każdym meczu i to widać tutaj, są przebłyski naprawdę, naprawdę momentami nawet oglądając to, bo oglądam z daleka, ale na YouTubie na żywo widać fajne momenty i nawet są momenty, że naprawdę dobrze, przyjemnie się to ogląda. Oczywiście są momenty niedociągnięć i niedokładności, bo to jest normalne jednak na takim poziomie, ale jest wykonana tytaniczna praca i ja sobie bym życzył, naprawdę życzyłbym sobie, żebyśmy do tej 3. ligi w niedalekiej przyszłości, w nieodległej przyszłości weszli do tej 3. ligi, bo wtedy to byłby taki już, to był okej, fajny poziom, na który Konin zasługuje, bo to wtedy przyciąga jeszcze większą publiczność, jeszcze lepiej się to ogląda i no jeszcze więcej emocji, a to nam kibicom, o to nam wszystkim chodzi, nie?
1: Dopingujesz z Anglii?
0: Dopinguję, tak jak mogę, tak dopinguję. No mówię, mam mojego przyjaciela numer jeden, który gra w środku pola z opaską kapitana Igor Witczak i jak mogę, tak oglądam go i tak samo jak on może, to oglądam mnie, będąc w Anglii. Także ostatnimi czasy przez ten bark lewy, który miałem operowany 2 miesiące temu, dzięki temu, że miałem trochę wolniejszego czasu w soboty, nie grałem swoich meczów, czy nie byłem dostępny dla mojego klubu, to mogłem sobie właśnie odpalić na YouTubie i obejrzeć chłopaków grających tutaj w Górniku, także no zawsze miło i tym bardziej no oglądam, no sprawia mi to po prostu przyjemność, nie?
1: A jak tobie tam w tej Anglii?
0: Mi jest w Anglii bardzo, bardzo w porządku, no to jest mój drugi dom, także ja tam się czuję tak jak w domu, także niektórzy czasami mówią, że może czas gdzieś coś zmienić, może wyjechać do innego kraju, zmienić ligę, a mi się po prostu już nie chce, bo ja, tak jak mówię, nauczyłem się języka, znam kulturę, gdziekolwiek bym nie był w Anglii, w jakimkolwiek klubie, to wiem, że się szybko zaklimatyzuję i będę się czuł jak w domu właśnie. Także tam jest moje miejsce na pewno przez najbliższe 2-3 lata jeszcze na pewno w Anglii, a później zobaczymy, jeżeli byłaby jakaś szansa czy oferta jeszcze zostać na dłużej, to będę to rozważał, a jeżeli to będzie czas, będę czuł, że to czas może wrócić do Polski, to będziemy podejmować decyzję, ale na razie o tym nie myślę.
1: A myślisz o powrocie tutaj do Górników?
0: Do Górnika? Słuchaj, jeżeli w Górniku Konin za na przykład powiedzmy za 7-8 lat, jeżeli Górnik Konin grałby w pierwszej, drugiej lidze, a ja bym czuł, że teraz to muszę troszkę obniżyć loty i gdzieś troszkę na mniejszej intensywności, że właśnie nasza ekstraklasa czy inne ligi, no to bardzo chętnie. To bardzo. No, jeżeli te na tyle, ile zdrowie mi pozwoli, na tyle będę mógł połów, to wtedy, ale to mówię, to musi być już troszkę wyższy poziom, nie? Będę grała do tego momentu, kiedy mi zdrowie pozwoli, bo trzeba też wiedzieć, kiedy zejść ze sceny. Ale jeżeli na przykład górnik by się gdzieś, co nie chciałbym, ale jeżeli by się gdzieś właśnie po trzeciej lidze bujał i potrzebny byłby taki dziadek 37-38-letni, to wtedy czemu nie?
1: No, czyli to będziesz motywacją. Będziesz motywacją dla chłopaków.
0: Oczywiście, ja nie mówię nie, ale to musiałbym po prostu dojść do takiego momentu w swojej karierze, że po prostu kończę z taką naprawdę profesjonalną piłką i górnik musiałby też być na tym trzecim poziomie rozgrywkowym. Czy, no, ja mam nadzieję, że za 8 lat górnik będzie w całkowicie innym położeniu niż jest teraz.
1: I historia zatoczy koło.
0: Oj, no życzyłbym sobie tego jak najbardziej, czemu nie?
1: Ja dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: I wszystkiego dobrego i przede wszystkim powrotu do zdrowia.
0: Dziękuję bardzo.
1: Mówił 11-krotny reprezentant Polski Krystian Bielik. Magazyn lokalny. Emilia Czerniejewska, a teraz podsumujemy wydarzenia z środy. W powiecie konińskim największy problem ze znalezieniem pracy mają kobiety. To dla nich Urząd Pracy zorganizował warsztaty z pomocą wyjścia na rynek pracy.
2: Marta Mawkowska, starszy doradca zawodowy PUP Konin.
1: Urząd Pracy wyszedł z taką fajną inicjatywą dla bezrobotnych matek.
2: Tak, zorganizujemy taką poradę trochę inną niż dotychczas, pod hasłem supermoce, tak, żeby mamy odkryły, że mają właśnie różnego rodzaju supermoce. No i właśnie w związku z tym zaprosiliśmy kilkanaście osób bezrobotnych, mam zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Jest to grupa trochę taka, no, może niewidzialna w statystykach, ale jednocześnie bardzo zasobna, ponieważ ma doświadczenie, ma kompetencje, ma kwalifikacje, ale no, prawda, gdzieś tam brakuje odwagi.
1: Poprzez te warsztaty, jak gdyby chcecie pomóc znaleźć pracę, w jakiś sposób?
2: Chcemy przede wszystkim wzmocnić ich poczucie własnej wartości, czyli pokazać, że mają te kompetencje, ale wyjście do pracy to też jest tak, że czucie się dobrze ze sobą. Stąd też pomysł na właśnie warsztaty z makijażystą, żeby poczuć się dobrze ze sobą, tak? Zarówno wizualnie, jak i tak właśnie zawodowo pod kątem właśnie kompetencji.
1: Właśnie wizerunek to jedna z takich ważnych rzeczy, które pomagają nam kobietom jak gdyby w pokazaniu się na zewnątrz, natomiast oprócz makijażu, co tu dzisiaj się działo?
2: Tak, zorganizowaliśmy również takie warsztaty tutaj z doradcami zawodowymi tutaj w urzędzie. Wspólnie z koleżanką je poprowadziłyśmy. Także zaprosiliśmy tutaj doradcę zawodowego z Agencji Rozwoju Regionalnego, panią Ewelinę Kowalczykiewicz, która przeprowadziła tutaj właśnie taki bardziej jeszcze warsztat samomotywacji. Oraz skupiliśmy się również na tym, co wewnątrz, czyli na tutaj mamy z pomocy trenera odżywiania i panie dostały takie fajne wskazówki, jak właśnie planować, organizować posiłki, żeby było szybko, ale też zdrowo.
1: No i jak te uczestniczki dzisiaj reagowały na te warsztaty?
2: To trzeba je zapytać, ale myślę, że sądząc po reakcji, są zadowolone, że to właśnie coś innego.
1: Trudno je było namówić, żeby tutaj przyszły?
2: Nie, grupę zebraliśmy dość szybko, więc cieszyła się tak jakby ta porada zainteresowaniem.
1: Właśnie jeszcze zapytam, jeżeli chodzi o statystyki tutaj nasze konińskie Urzędu Pracy, jak wygląda odsetek bezrobotnych kobiet?
2: No właśnie to jest ta ciemna strona. Zawsze kobiety, jak to mówimy, mają trudniej w poszukiwaniu pracy i jednocześnie tych ofert pracy dla kobiet zawsze też jest trochę mniej, więc zdecydowanie wszelkiego rodzaju działania aktywizujące, skierowane w ich stronę, no są mile widziane, tak? Więc tutaj myślę, że mamy jeszcze pole do popisu. No.
1: Dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie.
3: Emilia Klimczak.
1: No właśnie uczestniczka dzisiejszych zajęć w Urzędzie Pracy. Jak pani się czuje tuż po, praktycznie jesteśmy na zakończeniu? Co to daje taki udział w takich warsztatach?
3: Na pewno trochę pewność siebie, tak? No bo no jesteśmy matkami, jesteśmy na co dzień, jesteśmy zapracowane, zaganiane. A tak tutaj no trochę nowości.
1: Pani bardzo tutaj aktywna podczas warsztatu z makijażu.
3: Pytuję po prostu co niektórych rzeczy, no bo wiadomo, no jeśli można się czegoś dowiedzieć, to tylko jest z dobrocią dla człowieka, tak?
1: Makijaż jest istotny dla

0: może też piękniejsze dla siebie i dla świata. Ktoś inny może ich postrzegać piękniej. Zawsze inaczej.
1: Oprócz warsztatu zrobienia makijażu, dzisiaj miałyście też inne wskazówki.
0: Tak. Jak po prostu z rzeczy, które na co dzień mamy, to wszystko można przełożyć na rozmowę o pracę z pracodawcą na przykład, używając takich słów biznesowych, jak tutaj mówiła pani, nie? Że no i troszeczkę, no wiadomo, no, zawsze zmienia się ta rozmowa o pracy pracodawcy. Może nie do końca rozmowa, ale no, wiadomo, jak była długa przerwa, to człowiek się taki czuje troszeczkę niepewny.
1: No. Długo pani nie pracuje, zapytam?
0: 15, 17. Prawie 18 lat.
1: No to ładny kawałek czasu.
0: Tak, zawodowo tak.
1: I czy dzięki dzisiejszym warsztatom, po dzisiejszym dniu odważniej pani przystąpi do poszukiwania pracy?
0: Tak, na pewno tak. Na pewno tak. Parę rzeczy jest takich, których na pewno wykorzystam, ale no i pewniej. Mimo swoich lat pewniej się czuję. Więc na pewno to wykorzystam.
1: Ja dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Joanna Dziobczyńska,
1: uczestniczka dzisiejszych warsztatów organizowanych przez Urząd Pracy. Jak pani się podobało?
2: Bardzo mi się podobało. A lekcja makijażu w szczególności?
1: No właśnie, tutaj widzieliśmy przez chwilę, że dość aktywnie pani brała udział w robieniu makijażu. Jakie wskazówki udało się dzisiaj uzyskać?
2: No generalnie myślę, że takie dobranie na przykład podkładu do cery, gdzie to też takie, wiele kobiet ma z tym problem, więc generalnie gdzieś tam potrzebne to będzie. No oko, jak podkreślić. No a kępki, które doczepiałam, to nigdy tego nie robiłam, zawsze chciałam spróbować, ale żeby pokazał to profesjonalista, a nie gdzieś tam sama.
1: Oprócz warsztatów o zrobieniu makijażu wcześniej mieliście też troszeczkę inną tematykę. W czym ona pani tutaj pomogła?
2: Myślę, że tutaj chodzi o to, że jako my mamy naprawdę robimy bardzo dużą robotę w domach i gdzieś tutaj panie nas uświadomiły, że tak naprawdę to, co robimy, pomaga nam w życiu zawodowym, że możemy to przełożyć gdzieś tam na życie zawodowe, tak jak organizacja różnych rzeczy jako mama. No trzeba zaplanować dzień, zaplanować różne inne rzeczy i gdzieś to też, jeżeli chodzi o pracę przyszłościowo, też już mamy w tym wprawę, tak? Więc gdzieś jakby to w ten sposób odebrałam, żebyśmy się odważyły i nie zamykały na różne możliwości.
1: Ile lat, zapytam, pani nie pracuje?
2: Teraz obecnie 5 lat, 5-letnią córkę mam, w tym roku 6 lat, więc gdzieś tam, no.
1: No i właśnie jak to jest z tym poszukiwaniem pracy? Czy kobiecie jest ciężko na naszym tutaj terenie konińskim znaleźć pracę?
2: Samotnej tak, oczywiście. Jeżeli jest samotna mama, to jest trudno, bo ponieważ no, jest dużo pracy, ale nie w godzinach, które na przykład samotnej mamie odpowiadają.
1: A jakiej pracy pani szuka?
2: Szukam pracy w godzinach odpowiednich, no na przykład od 8 do 16, gdzie będę mogła spokojnie pogodzić i obowiązki domowe, i dziecko powiedzmy w przedszkolu, i później no obowiązki domowe, ale żeby w tym czasie, kiedy dziecko jest w przedszkolu, można było iść do pracy i pracować. Już nieważne jaka praca, bo żadnej się nie boję, ale po prostu, żeby godziny odpowiadały. Fajnie jakby w ogóle w Polsce Koninie było takie, żeby gdzieś tam na te samotne mamy tak gdzieś bardziej było pomoc, generalnie gdzieś pomoc, tym bardziej jakieś się samemu tutaj, także.
1: A czy Urząd Pracy Koniński nasz pomaga w znalezieniu pracy?
2: Myślę, że tak. No do tej pory niestety nie udało mi się znaleźć tej pracy, no ale myślę, że jeszcze kiedyś się nadarzy.
1: A czy pani sama zgłosiła się tutaj, bo z tego, co słyszałam wcześniej, to generalnie gdzieś tam poszła informacja, że będą organizowane takie warsztaty. Pani zgłosiła się tutaj sama. Czy to dzień stracony, czy dzień jak bardziej, najbardziej taki wartościowy i wzbogacony o jakieś nowe doświadczenie?
2: Oczywiście, że wzbogacony w nowe doświadczenia i oczywiście nie żałuję, że tutaj dzisiaj jestem, bo naprawdę dużo rzeczy z dzisiaj wyniosłam i dużo rzeczy się dowiedziałam.
1: Dziękuję bardzo.
2: Ja również.
3: Nazywam się Gabriel Zamojski, jestem makijażystą.
1: Jesteśmy w Urzędzie Pracy. Co ma z tym wszystkim wspólnego makijaż i bezrobotne kobiety?
3: Dzisiaj zrobiliśmy pokaz makijażu takiego biznesu.

0: Natychmiastowego makijażu dziennego, dzięki któremu kobiety mogą poczuć się bardziej pewne siebie, mogą zbudować swoją pewność siebie, mogą wyjść na rynek pracy, dlatego tutaj jesteśmy i tworzymy naprawdę wyjątkowe i wspaniałe wydarzenie.
1: No właśnie, jakie znaczenie ma ten makijaż, bo tak będę drążyć, jeżeli chodzi o te kobiety bezrobotne i szukanie pracy?
0: Myślę, że najważniejsze tak naprawdę w makijażu jest, w ogóle w każdej naszej osobie jest to, żebyśmy zrobili dobre wrażenie. Makijaż tym bardzo dużo pomaga. Myślę, że dzisiaj wskazówki i triki, które przekazałem dziewczynom, przydadzą im się w szukaniu pracy.
1: No właśnie, a jaki powinien być makijaż? Jaki kobieta powinna mieć makijaż, który udaje się w poszukiwaniu pracy?
0: Lekki, świeży, czysty, taki dopieszczony. Czasami wystarczy mieć tylko kilka dobrych produktów, a będzie fenomenalny efekt takiej właśnie lekkości i wyglądania przede wszystkim profesjonalnie. Pokazałem też dziewczynom, że czasami rozmowy o pracę wiążą się też z ogromnym stresem i przekazałem im takie wskazówki, jak zatuszować makijażem ten stres, żeby wyglądały świeżo i profesjonalnie.
1: Czy koninianki potrafią się malować?
0: Koninianki są szczególnie zadbane i naprawdę uwielbiają makijaż. Potrafią się malować i robią to przepięknie zresztą, także mieszkanki Konina uwielbiają makijaż, korzystają z niego bardzo często, potrafią świetnie dobierać go do okoliczności, do wydarzenia, także naprawdę mieszkanki Konina to bardzo zadbane kobiety. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
2: Wszystkiego dobrego.
3: Mówiła Marta Makowska z Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie i dodała, że dodatkowo kobiety mogły skorzystać z porad makijażysty i dietetyka. Już około 70 osób liczy Konińska Liga Tenisowa. Sezon rozgrywek się rozpoczął. Można jeszcze się zapisywać.
4: Cześć, witam wszystkich. Sezon już ruszył. Już korty są otwarte, są czynne. Już zapraszamy wszystkich chętnych miłośników tenisa ziemnego. Ruszają również ligi. Jedna z większych lig w rejonie, Liga Męska, gdzie już jest zapisanych ponad 50 zawodników. I Liga Kobieca, która liczy kilkanaście pań, które będą rywalizowały w przeciągu kilku miesięcy o miano mistrzyni ligi. To jest siódma edycja Konińskiej Ligi Tenisowej i sukcesywnie rok do roku mamy coraz więcej chętnych. Zaczynaliśmy od 30 osób w lidze, obecnie zapisy jeszcze trwają, obecnie już mamy ponad 60. Liczymy na jakieś 70-80 osób w ligach męskiej i damskiej w Koninie w tym sezonie. Liga jest podzielona na grupy pierwsze, drugie, trzecie i tak dalej. I są różne poziomy zaawansowania. I zawodnicy, ci lepsi, ci, którzy mają jakieś już doświadczenie, rywalizują w tych wyższych ligach. A ci amatorzy, zaczynający, stawiający pierwsze kroki, grają i uczą, douczają się jeszcze w ligach niższych. Podstawowe szczeble potrafią serwować, odbijać to ligę, a mecze ligowe są dla nich rozwinięciem ich umiejętności. W Akademii Tenisa Ziemnego mamy ponad 80 osób, które regularnie trenuje się, uczy. Te osoby regularnie również zasilają nasze ligi tenisowe, biorą udział w turniejach. No i plus w ligach grają osoby z Konina i z okolic, które już zakres wieku jest bardzo duży. Jest od 17 nawet do 70 paru lat. Regularnie grają w lidze. Regularność powoduje, że są jeszcze bardzo sprawni, są bardzo doświadczone osoby. Naprawdę dużo młodych osób by się mogło jeszcze od nich dużo rzeczy nauczyć. Treningi są prowadzone w grupach 3-4 osobowych. Dobierani są uczestnicy chętni oczywiście względem wieku, umiejętności. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę trenerską. Trenerzy prowadzą zajęcia regularnie raz lub trzy razy w tygodniu, zależnie od grupy. I dzieci i też czasem dorośli w nich regularnie się uczą i robią postępy. Dorośli mają grupy mniejsze, są dwuosobowe z reguły grupy lub indywidualnie. Program tenisowy na sezon 2026 wygląda następująco. Zaczynamy od wspomnianego turnieju jednego seta. Następnie w przedziale maja, czerwca i kolejnych miesięcy będą się odbywały Mistrzostwa Miasta Konina w deblu, Mistrzostwa Konina w singlu. Będą u nas na obiekcie turnieje Polskiej Ligi Tenisa, gdzie będziemy mogli zobaczyć tenisistów nie tylko z Konina, ale z całego kraju. Główny punkt programu, czyli Mistrzostwa Polski TKKF Open Mężczyzn i Open Kobiet, spodziewamy zrealizować w czerwcu. Do tego nocne turnieje deblowe, Puchar Konina, turniej dziadków rozgrywany cyklicznie rok do roku.

0: turnieje mikstowe i przede wszystkim turnieje tenisowe dla dzieci. Zapisy trwają, także na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Myślę, że 20 czerwca się okaże, kto znany przyjedzie do Konina. Problemy staramy się rozwiązać na bieżąco, także będziemy tutaj mówić o problemach. O sukcesach cały czas rozmawiamy, czyli o tym, że prowadzimy szkolenie młodzieży, o tym, że udaje nam się organizować ligi tenisowe. Do tego szereg turniejów. Skupiliśmy się na rozwoju tego amatorskiego tenisa ziemnego i myślę, że w tym amatorskim tenisie ta ilość zawodników występująca w ligach, ilość szkolenia dzieci, myślę, że robi wrażenie. Dziękuję.
1: Mówił prezes TKKF Korty Marcin Dołowiec. A po szczegóły, jak dołączyć do miłośników ziemnego tenisa, zaglądajcie

0: leci.
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
3: Największe święto polskiej muzyki.
4: Właśnie dlatego nie